0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
2: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
3: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
2: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
3: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
2: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
4: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill. Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów. Langiewicza 37. Zapraszamy.
5: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
6: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
6: Odpowiedź.

0: prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
0: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Mmm, niam!
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 503 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
11: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
14: I po reklamie.

Tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piardę śnieg prosto w oczy, w kraju, gdzie każdy chnuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy, w kraju, gdzie każdy chnuje jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
4: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. 4 modele, 2 sedany, 2 SUV-y. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
5: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Podudzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
9: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
10: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem?

0: jednostronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
1: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
2: Interesują Cię służby mundurowe albo sport?
3: Wybierz liceum w Tyczynie. Połącz naukę z zajęciami z prawa, samoobrony i technik interwencji. A jeśli lubisz aktywność, rozwijaj swoją kondycję na treningach sportowych.
4: Przygotujemy Cię do służby i pomożemy zdobyć umiejętności, które przydadzą się w każdej sytuacji.
5: Nasza szkoła jest otwarta. Przyjdź i zobacz na własne oczy.
6: Liceum w Tyczynie. Tu zaczyna się Twoja przyszłość.
1: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
0: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
9: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
8: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
9: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
8: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
10: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
11: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Reklama.
1: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
3: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
2: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
3: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
2: Mmm,
4: mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
9: Uwaga! Uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa. Strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
11: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej

0: Galeria Nowy Świat. Krakowska 20.
1: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Podudzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
8: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 000 zł. Odwiedź nas i wybierz model.

0: model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
1: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a Ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie możecie tam zabraknąć.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H.

0: BMW. Radość z jazdy. Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja Hadle Szklarskie.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
13: Dziś w regionie pada dzielnie, powinno, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia zobaczymy od 18 do maksymalnie 20 stopni, w nocy dziesiątka na plusie, a jutro już niewykluczone opady deszczu, a miejscami nawet burze.
11: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie, akatom.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
14: Jest 6:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Co najmniej 21 osób zginęło, w tym 3 dzieci, w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Piątek ogłoszono dniem żałoby w Kijowie. Poprzedniej nocy rosyjskie wojska użyły ponad 600 dronów uderzeniowych. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury. A to po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami reporterski Michał Skolimowski.
15: Dzień dobry,
14: Michale. Jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję?
15: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
14: Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec

0: maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. Były sędzia i prezes PZPN Michał Listkiewicz zauważa, że to krok w dobrą stronę, bo w rozgrywkach juniorskich często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.
1: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przeradzająca się również fizyczną.
0: A za atak na funkcjonariusza publicznego grozi do 15 lat więzienia.
2: SK Rzeszów. Michał Serkis. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej ze sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennicy oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Na apelację złożył prokurator i obrońca. Zanim ruszycie za granicę, sprawdźcie, czy macie ważną kartę EKUS. To dokument, który zapewnia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i EFTA. W Rzeszowie kartę wyrobicie przy Zamkowej 8.
3: Jankes.
4: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Dzień dobry, witamy, jest pięknie, 6 rano. Gdzie jest Wiktor?
6: Wiktor postanowił poodpoczywać odrobinę i popłynął chłopaczyna.
5: Ale ty się meldujesz, prawda?
6: Ja zdecydowanie tak. No pytanie tylko, czy przetrwam poranek?
5: Dasz radę, dziewczyno, polejemy ciebie kawą, będzie naprawdę wspaniale. Dawajcie znać, kochani.
6: No właśnie, patenty na przetrwanie piątku, na dotrwanie do weekendu.
7: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.

0: No dobrze, 8 minut po godzinie 6. Piątek to jest ten wspaniały dzień, 15 dzień maja. Ja jeszcze jakoś tak się nie mogę się dobudzić, coś tak, no. Może ktoś mnie tak walnąć, coś tak...
1: Poczekaj.
0: O, od razu lepiej.
1: Poczekaj.
0: Nie, nie, nie, butem, nie butem! Jest but, buta dostałem, oddaję!
1: Ojej,
0: jest dobrze.
1: Słuchajcie, zastanawiam się, jak dotrwać do weekendu, jak przetrwać ten piątek. Możecie oczywiście nam nagrywać głosówki na eskowym Messengerze.
2: Kama, kama, najlepszy sposób na przetrwanie. Witamy ponownie.
1: Człowieka nie było, dwa dni w pracy i już tęsknią, to przeurocze, aczkolwiek Janki mi opowiada, jakie miał przygody przez te ostatnie dwa dni. I jeden jest z tego wszystkiego wniosek. Ja nie mogę nigdzie wyjeżdżać.
0: Nie możesz, za to odbierz telefon, prosimy cię.
3: Hejka, patentem na przetrwanie piątku jest zorganizowanie sobie wcześniej wyjazdu z koleżanką i w piątek w pracy myśleć już wyłącznie o tym i po pracy prosto pojechać i dobrze się bawić. Pozdrawiam.
1: I ten plan mi się podoba, dlatego wychodzę.
0: Dziękujemy, do widzenia.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 18 po 6.
2: Dziękuję bardzo.
3: Poranne prasowanie.
1: No dobra, wyślę ci pocztą.
0: Dziękuję bardzo. Przeglądamy prasę, no i jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No jak dzisiaj? Piąteczek, fajnie?
3: Bardzo.
1: Jak przetrwać do weekendu?
0: O właśnie.
3: To już parę godzin.
1: O! I to jest pocieszenie. Pani Jadzia tak mówi, znaczy, że tak jest. Słuchajcie, Sebastian Karpiel-Bułecka, kojarzycie tego pana?
0: Tak. No oczywiście, cudowny Sebastian Zakopauer, grupa wczoraj obchodził urodziny.
1: No właśnie, i to 50.
0: No.
1: Ja mogę powiedzieć, że ja pana Sebastiana widziałam bez koszulki na siłowni. I w życiu bym nie powiedziała, że ma 50 lat. I jego żona, Paulina Krupińska, słodzi mu: ty się chyba konserwujesz oscypkiem. Powiedziała.
0: Tak powiedziała.
3: Ja jem oscypki od lat. Jedyne, co mi się zakonserwowało, to boczki.
1: Ale jakie to są boczki, panie Jadziu, najlepsze.
0: Najpiękniejsze, najcudowniejsze. No to lećmy dalej, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje w internecie. Weronika Rosati.
1: Ta znana aktorka, która mieszka dużo w Stanach Zjednoczonych.
0: To prawda. Ale teraz odpoczywa na urlopie, podczas urlopu wskoczyła w strój kąpielowy i super, zaczęła robić pajacyki na plaży.
1: O co?
0: Później robiła zdjęcia, no chciała pokazać sobie w sieci, jak to wygląda, no.
3: Aha. No. Te pajacyki to chyba
1: metafora
3: jej tak kariery. Dużo machania rękami, dużo szumu. A i tak cały czas stoisz w tym samym miejscu.
0: O nie, no pani Jadziu, wcale tak nie jest.
3: Nie?
1: Wiesz, dlaczego Janki tak mówi? Bo on jak robi pajacyki, to po całym pokoju zapitala, w prawo i w lewo.
0: Później w finale jeszcze przerósł w przód.
1: Tak,
4: to jest
1: rowerze.
4: Skip A, skip B.
0: Dziękujemy, Jadziu.
3: Nazywa.
0: Dziękujemy, że jesteś z nami. Koniec pajacyków, teraz muzyka.

0: ta piosenka, która tak naprawdę robi syndrom niespokojnych nóg. Ale no spokojnie, na to niepotrzebna żadna tabletka, tylko zrobić głośniej. Piosenka za chwilę się skończy i za momencik Marcin Procki wejdzie do nas do studia.
1: Będą newsy, oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Wszystkie najważniejsze informacje oczywiście od nas.
0: My dzisiaj zbieramy od was informacje, jak przetrwać do weekendu i Iga Świątek już wie, jak przetrwać do weekendu. Nie dla niej kolejne etapy turnieju.
1: Ała.

0: zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
0: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja Salon Łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
4: Zabawę zawsze jest marzeń.
5: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnik-malgosia.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
11: I po reklamie.
12: Padać w regionie dziś nie powinno. W ciągu dnia termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 18 do 20 stopni. W nocy dziesiątka na plusie. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że od niedzieli zamknięty będzie parking na Podpromiu, a powodem organizacja Kulturaliów.
13: To jest TSK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 1100 hektarów. To dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w gigantycznym pożarze. Największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia pożaru. A leśnicy nadal patrolują teren, obawiając się wtórnego pożaru. Znamy już wszystkich finalistów konkursu Eurowizji. Podobnie jak we wtorek z półfinału awansowało 10 wykonawców. Do finału, który już jutro, dostali się m.in. reprezentanci Czech, Ukrainy czy Norwegii. Pełną listę finalistów możecie sprawdzić na sk.pl.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6. W drugim zdecydowanie wygrała 6-2. W trzecim Ukrainka wygrała 6-2 i to ona w finale zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt 2-0 z Realem Oviedo. Na Bernabeu była jednak dosyć napięta atmosfera. Na

0: Reklama.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bo

Ale z Aliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zdecydowanie wygrała 6-2, w trzecim Ukrainka wygrała 6-2 i to ona w finale zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt 2-0 z Realem Oviedo na Bernabeu była jednak dosyć napięta atmosfera. Na

0: Najlepszy, czyli po prostu
1: wziął sobie wolne.
0: Wziął sobie wolne. Ale na wasze propozycje czekamy na Eskowym Messengerze.
2: Jak przetrwać? Justin Bieber, Nicki Minaj? Yeah! Kama, dawaj, tańczymy, dawaj, yeah!
0: Nie pomogę!

0: Maneskin w Radiu SK. Oni taką, dla nich taką porządną trampoliną była Eurowizja, prawda? Też, oczywiście. Jesteśmy w finale, wielką sobotę. Nasza wyjątkowa dziewczyna będzie śpiewać. Trzymamy kciuki oczywiście. To już
1: Ala, jesteś najlepsza, zdecydowanie. Tak, no dokładnie. Właśnie. A tutaj wieści z Pałacu Prezydenckiego do nas napływają.
0: Co tam ciekawego? Jak tam żyrandole?
1: Osobisty fotograf pana Karola Nawrockiego doniósł, że prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
2: Brawo!
0: Jak to? Zwierzaka? Pieska? Kotka? Kogo? Co?
1: Niedźwiedzia.
0: Niedźwiedzia, który będzie mieszkał sobie w Pałacu Prezydenckim?
1: No, może nie będzie mieszkał w Pałacu Prezydenckim, ale ma już swoje własne imię. Nazywa się Batyr.
0: Batyr? Czekajcie, ja już gdzieś zasłyszałem ten... Czy to jest pseudonim Karola, pseudonim taki artystyczny, jak ktoś tam...
1: Tak, jak napisał tę książkę.
0: Właśnie.
1: Tak. Bo dwóch batyrów to już nie przelewki w Polsce.
0: Kama
1: i Wiktor. Z tego naszego prezydenta to jest jednak śmieszek.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
5: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a Ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
10: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
13: I po reklamie.

0: Teraz będzie crazy right now. 20 minut do godziny 7. Było 10 minut temu. Tak chciałem powiedzieć.
1: Eska budzi w urodziny.
0: Paulika, dzień dobry, witamy. Dzisiaj twoje urodzinki. No pochwal się, które? Pochwal się, a co tam?
2: Dopiero 31.
3: Paulinka, my dostaliśmy informację, że jesteś połączeniem sportowej maszyny i chaosu kontrolowanego.
0: Kto tak ładnie określił?
2: No, na pewno moja siostra.
3: To prawda, to ona do nas napisała. Napisała, że jesteś niesamowita, bo dużo biegasz, chodzisz na treningi, basen, a jednocześnie potrafisz szukać telefonu, trzymając go w ręce. Bogaj, czy ty masz wrażenie, że ten opis pasuje do kogoś jeszcze u nas w studiu?
0: No do mnie.
3: Bogaj biega, a Jankes szuka telefonu. Mniej więcej tak to.
0: Ale ja mam problemy z łękotką ostatnio. Ty właśnie, bo ty jesteś fizjoterapeutką, tak?
2: Tak,
0: co dzień. Od ilu lat już fizjoterapeutuzujesz ludzi?
2: Od 8, myślę, że
0: no to jest doświadczenie.
3: A masz jakąś historię? Super, bo Bogaj powiedział, że go łękotka boli.
0: A nie noga, ale to później. A masz jakąś fajną historię? Jak ktoś przychodzi do ciebie, puścił ci ktoś może bąka kiedyś w trakcie, jak kogoś tam masowałaś?
2: A myślę, że często się to zdarza.
0: No zdarza się, to będzie, że człowiek jest rozluźniony.
4: Ale mówi o tym, jakby to było spoko.
0: No tak, ale ja...
2: Znaczy, nie ruszano.
3: To się nie zdarzyło. Czuję, jakbyś zarabiał za godzinę pracy, ile Paulina zarabia, to też byś takie rzeczy był w stanie znosić. Paulinko, my ci oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Tego, żebyś się nigdy nie zmieniała, żebyś zawsze miała taką samą świetną energię. No i mam nadzieję, że co roku będziesz miała taką odjazdową pobudkę urodzinową, jaką dzisiaj ci sprawiliśmy. Tym bardziej, że mamy dla ciebie...
5: Tu Ania Lewandowska. Czas na trening. Wysoko kolana. Wciągnij brzuch.
0: Mamy trening.
5: Wciągnij łopatki.
0: To...
5: Obszerna praca ramion.
0: Dobrze, coś dobra, Ania, nie teraz, są urodziny. Anka cały czas byś też chciała ćwiczyć, oczywiście mamy
3: urodzinową stówę, która leci do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
3: No, wszystkiego najlepszego.
0: Tak.
3: No i cóż, ściskamy cię bardzo mocno.
0: A jeszcze Paulinka, jeśli ty wszystkich masujesz, kto ciebie masuje?
2: Myślę, że załoga, z którą współpracuję.
0: Kama, słyszałaś? Załoga. No, czyli ja ciebie, ty mnie.
3: Aha, a Bogaj?
0: Bogaj patrzy, kibicuje.
4: Nie.

0: Da, tylko ból, ból, ból, ból, bo za momencik, czyli po godzinie 7 SK będzie tankować do pełna.
1: Zgadza się oczywiście, zgłoszenie na SK.pl, tutaj dajecie nam znać, że mamy do was zadzwonić i zatankować waszą furę. Oczywiście, Kama powiedziała, do pełna. Zróbcie sobie dobrze przed weekendem. Dobrze powiedziałem, dobrze. I Wiktor.
0: Przed weekendem, tak.
1: No jak?
2: Reklama.

Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na

0: Villaro.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
7: Trochę chmur i trochę słońca bez opadów, a na termometrach od 18 do 20 stopni. To prognoza na dziś. W Rzeszowie Krośnie czy Jaśle, w nocy 10 na plusie. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do 9.30. Teraz większy ruch na Rejtana i Kopisto.
5: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
8: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ogromna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ranne w pożarze zostały 4 osoby. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów strażaków.
9: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Tak, w niektórych miejscach jest przepalony.
10: Wiemy, że 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
8: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nie otwieranie okien, a to ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie. Na osiedlu przy lesie zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. No i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
11: Tak, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Jakie są najnowsze ustalenia służb?
11: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
8: Polska Agencja Kosmiczna Polsa wydała ostrzeżenie przed kosmicznymi śmieciami, które mogą wejść w atmosferę nad wschodnią częścią naszego kraju. Chodzi o części rosyjskiej rakiety nośnej, które mogą przelecieć nad nami w sobotę rano. Naukowcy obawiają się, że jej fragmenty mogą przetrwać wejście w atmosferę.
12: SK Rzeszów News.
13: Michał Sarkis. 3 podkarpackie szpitale chcą połączyć siły. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie oraz placówki w Mielcu i Dębice rozpoczęły rozmowy o konsolidacji. Ma to być szansa na poprawę finansów i rozwój leczenia, ale związkowcy alarmują, że pracownicy wciąż nie wiedzą, co ich czeka. Na Podkarpaciu wciąż nie brakuje dachów z Eternitu, a teraz pojawiła się szansa na ich bezpieczne usunięcie. Trwa nabór do programu usuwania azbestu, który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do podziału jest ponad 49 milionów złotych.
14: Dzień dobry, weekend coraz bliżej, ale trzeba do niego dotrwać, więc wasze sposoby na to, jak dotrwać do weekendu.
15: Najlepszy przepis na przetrwanie do weekendu to oczywiście mała czarna i czas leci dużo szybciej.
16: No, Kama, mówił pan o tobie.
14: Ja?
16: Mała czarna.
14: Nie, to kawa, nie Kama.
16: Aha, przepraszam.
14: Janki się jeszcze nie obudził.
16: To może Italo Disco?
14: No to zapraszam.

0: To już 9 minut po godzinie 7 SK w piątek, 15 maja. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: Na momencik przenosimy się do Czech i podsumujmy szybciutko, co wiemy o Czechach. Chcieliby mieć na pewno morze, albo przynajmniej do niego dostęp.
0: No,
1: na dzień
0: nie
1: dobry
0: mają.
1: Mówią, ahoj!
2: Jakby mieli morze.
1: Hulaj noga, po czesku to kołobieżka.
0: A wiecie, bo ja jestem na bieżąco cały czas, mój syn jak nosi śpioszki,
1: no.
0: Śpioszki po czesku to dupacki.
1: No, śmieszny język przynajmniej dla nas. Natomiast Czesi jak Polacy, wiadomo, Polak potrafi, Czech też potrafi. A, jeszcze mamy bardzo dobrą piosenkę z Czech. Jedną, jedyną, która powinna być po prostu numer jednego ludzkiej dwudziestki cały
0: czas.
1: No ale okazuje się, że nieznany sprawca ukradł z bazyliki w Czechach czaszkę świętej Zdzisławy.
0: Wszedł i zabrał po prostu?
1: No, i to jest jedna z najważniejszych relikwii u naszych sąsiadów. I złodziej miał tam wszystko idealnie zaplanowane. Ominął zabezpieczenia, a zostało po nim jedynie nagranie z monitoringu, na którym nie można go rozpoznać.
0: Pięknie, no, specjalista. Ma do tego głowę.

0: fajnie się składa. 17 minut po godzinie 7:02. No dobrze, dobrze.
1: Eska tankuje do pełna.
2: W każdy piątek próbujemy wam zrobić dobrze na weekend, mianowicie zatankować wam do pełna. I z nami jest Karolina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaj, Karolinka, niedługo urodziny twojego taty. Które to?
3: No, kolejne po 18. Kolejne.
4: 19 urodziny, super, rewelacja, naprawdę.
3: Nie, kolejne, kolejne.
4: No, 20 i dobrze. Wszystkiego dobrego oczywiście. Jaki ty masz plan na to świętowanie? Coś tam wiemy, ale opowiadę wszystkim. Cały świat niech się
3: no,
4: dowie.
3: No, cała historia właśnie wzięła się stąd, że na te kolejne po 18 urodzinach zrobiłyśmy mu razem z moją siostrą, którą serdecznie pozdrawiam, prezent. Kupiłyśmy dla całej naszej rodziny bilet na koncert tenorów, Magic Tenors to się nazywa i odbędzie się pod koniec maja w Pruszkowie.
2: Okay.
3: Ja z kolei mieszkam w Szczecinie, czyli 550 kilometrów od rodzinnego domu, no stąd bardzo pożądane jest tankowanie do

0: pełna, bo ale wiadomo, czekaj, beze mnie nie będzie urodzin.
1: Czekaj, ze Szczecina, choćby nie wiem, do Kołobrzegu, albo gdzieś tam do Pobierowa, Dziwnów, Międzyzdroje, macie tak bliziutko, tam jest co weekend przecież tenorzy występują no, na plaży.
0: Tak, no prawda. Tak, ale chodziło o to, żeby tata nie musiał też jechać, żeby to było na miejscu. I taka troszeczkę też niespodzianka.
1: Czekajcie, nie rozumiem, żeby tata nie musiał...
2: Tata jest w Pruszkowie.
1: Nie złapałem, okej. Aha, czyli wy macie trasę do taty? Ojejku, super pomysł, rewelacja. No dobrze.
2: No, no więc myślę sobie, że zróbmy to w takim razie. Eska tankuje do pełna, tak żebyś mogła świętować 75. urodziny taty razem z nim i razem z tenorami.
1: Rewelacja.
2: No właśnie, w kwestii tenorów, mamy dla ciebie tutaj taśmę profesjonalną.
1: I słuchaj, no i właśnie chcę...

0: Kreska tankuje do pełna, tak żebyś mogła świętować 75. urodziny taty razem z nim i razem z tenorami.
1: Rewelacja.
0: W kwestii tenorów, mamy dla ciebie tutaj taśmę profesjonalną.
2: I słuchaj, no i właśnie chcę... O.

0: 7.24 na naszych eskowych zegarach, już prawie 25 minut. No i przed sekundką tankowaliśmy do pełna naszej słuchaczce, która zabiera tatusia na świętowanie jego 75. urodzin.
1: Dokładnie. Oczywiście.
0: Tak sobie myślę, że gdyby mój sąsiad był śpiewakiem operowym, czy to w tenorach, czy w altach, i by codziennie chodził pod prysznic, to bym zawsze wiedziała, w którym momencie się myje. Wyobrażasz to sobie?
1: A jadłaś kiedyś jajecznicę pod prysznicem? O solem i o taką?
0: Nie.
1: Ja byłem kiedyś na takiej imprezie.
0: A skończyło
1: się. No polecam, to jest naprawdę fajne doświadczenie.
0: Mm-hmm.
1: Ale nie, zakręcamy wodę, jak jesteśmy tam. No nie, to jest, która jest godzina?
0: 7.25.
1: To nie na teraz, przepraszam.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
9: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
10: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.
2: W regionie dziś nie będzie, a na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle w ciągu dnia od 18 do 20 stopni. Przypominamy, że od niedzieli w Rzeszowie będzie zamknięty parking na Podpromiu. Powodem organizacja kulturaliów. Przypominamy również o buspasach. Obowiązuje jeszcze do 9.30.

0: Dokładnie 7.30, to jest Kanios, Marcin Procki, zapraszam. Alarm w Finlandii i na Łotwie, to po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek, a wojsko postawiło w gotowości myśliwce, śmigłowce i okręty. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. W Kanios sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 85 groszy, a to oznacza spadek ceny diesla w porównaniu do czwartku i utrzymanie cen benzyny.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
0: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miał mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. A w niedzielę rozegrana zostanie ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12, a wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Jankes,
4: Kama
3: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
5: Wiktor. No właśnie.
6: Wiktor to się buja teraz. Możemy do niego spokojnie powiedzieć, buja i się, i się wcale nie obrazi, bo siedzi na łódce.
5: Jakbyście, właśnie, Wiktor pływa na Mazurach, po Mazurach. Mm-hmm. Pogoda idealna, bo ma padać, więc super się wybrał.
7: A u nas słońce.
5: A tutaj u nas słoneczko, tak, bardzo ładnie.
6: Dzień dobry.
5: A w tej godzinie u nas jeszcze, no nie ma Wiktora, za to będzie Nosel, bardzo dobrze.

0: musimy uważać na taką muzykę, no bo czasami po takich imprezach techno, no to ludzie są odwoływani kama. Musimy uważać, jak gramy takie rzeczy.
1: Dobrze, dobrze. To ja wybieram jednak twoją opcję, czyli jajecznicę pod prysznicem. Dzień dobry wam mówimy. No to już 22 minuty do godziny 8 oczywiście w SC.
0: Słuchajcie, znalazłem. No. Jest afera. Jest afera w mieście, gdzie mieszka 65 tysięcy ludzi.
1: Czyli Gniezno. Gdzie?
0: Bardzo dobrze, oczywiście. Ściągałaś konkurs. Słuchajcie, to był konkurs na mural. No i wygrała praca. Mural, czyli ściana. Namalujmy, wybierzmy to, co najładniejsze. No i wygrała praca, która wygląda na perfidnie wygenerowaną przez AI sztuczną inteligencję. Choć regulamin surowo tego oczywiście zabraniał. Władze miasta idą jednak w zaparte i twierdzą, że to po prostu znak czasów. Tak jest, tak wygrało, tak będzie.
1: No, gorzej jak się okaże, że to nie jest sztuczna inteligencja, bo wtedy trzeba będzie robić wielki mural z napisem Przepraszamy! Przepraszamy! Kama i Wiktor.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: 7, 47, Janka sobie cał, że za chwilę wpadnie do nas Nosel i tu już jest ten moment i zaraz będziemy szukać, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, że giną łyżki i widelce.
1: Tobie też?
0: No też, no.
1: Widelcz.
0: Tobie też?
1: No.
0: Pewnie żona ci wyrzuca.
1: Z pizzą.
0: No.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, grzybozbierka Grażyna po tej stronie. Czy ja się do pani Katarzyny z komuni na 24 dodzwoniłam?
3: Tak, słucham.
4: Kuchnia, proszę pani. Z szefostwem pani ustalała już menu, widzę. Ja muszę tylko z panią ustalić, jeśli chodzi o zastawę. Dostaniecie łyżki w momencie, kiedy ja wydam, proszę pani, rosół. Co do drugiego dania, to ja muszę najpierw zliczyć się po zupie, a dopiero później wydam, proszę pani, zastawę tą drugodaniową.
3: No właśnie miało być dzwonione, żeby się umówić i ustalić menu.
4: To jak państwo będziecie ustalili to menu, no to już będziecie wiedzieli przynajmniej o tej zastawie. Bo strasznie mi, proszę pani, kradną, a boję się, że tutaj może być to samo, dlatego też, proszę pani, będę wydawała zupę, a dopiero przy zupie dam łyżki.
3: Czy naprawdę ludzie zabierają coś takiego?
4: Tak, a zdarza się tak, proszę pani, że jak na samym początku, jak przychodzą do lokalu i widzą łyżkę, potrafią skubnąć łyżkę i jeszcze dopraszać się o kolejną.
3: Wie pani co, ale to jaki mam wybór, bo teraz nie za bardzo rozumiem.
4: No to wybór, proszę pani, to raczej nie ma wyboru tutaj zbytnio.
3: No to co ja mam teraz odpowiedzieć? Bo nie rozumiem.
4: Że pani poinformuje, proszę pani, swoich gości, że ciasto albo przekąski biorą rękoma.
3: No dziwna sytuacja, no.
4: Wie pani,
3: biorą rękoma, no.
4: Jak
3: biorą
4: mi już,
3: rękoma, tak.
4: Jak mi już potrafili 20 łyżek, 13 widelcy i proszę pani, no nie zgadnie pani, 4 noże to zaledwie, no to ja mówię, coś
3: ale
4: tym
3: że
4: trzeba...
3: Ale że tak powiem, co mnie to interesuje?
4: Ja wiem, dlatego wolę panią...
3: Mnie to w ogóle nie obchodzi, co się stało wcześniej.
4: Ja wiem, dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła. I dlatego mogą być opóźnienia w wydawaniu tego.
3: Dobrze, ja sobie porozmawiam tam z menadżerem i zapytam, o co to chodzi dokładnie, bo to jest dziwna sytuacja.
4: To do mnie pani wróci.
3: Dobrze, dziękuję za informację w takim razie.
4: No, zastawę będzie wydawał Grzegorz.
5: Halo Kasiu, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kocham cię, siostrzyczka.
3: O, Grzesiu, guptoku. Ubiję cię.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Nosel, no jesteś odpowiedzialna?
6: No i coś narobił, no.
1: Tak, tylko mi tak wyszło.
6: No coś,
1: przez przypadek.
6: Przeproś.
1: Sorry.

0: Janki, czy ty umiesz pływać?
1: Proszę pani, najbardziej do tyłu.
0: Do tyłu?
1: Naprawdę, tyłem. Naprawdę. Ale ja wiele rzeczy na łyżwach pod Słuchajcie, ja mam takie różne swoje cudawianki. Serio, mi się na łyżwach na przykład mi się lepiej jeździ do tyłu niż do przodu.
0: Sprzątasz też w piwnicy do tyłu. Ale zapytałam się o to pływanie, bo za momencik będzie oferta pracy w takim razie. Między innymi dla ciebie i dla tych, którzy potrafią pływać.
1: Gdzie?
0: Nad morzem, proszę pana. Marcin Super. Procki za chwilę w newsach o tym wszystkim po.
1: No to już wszystko jasne. Mogłabyś się zgubić,
2: jak znowu powierzem. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki.

0: życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitay. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
20: Od 18 do 20 stopni w piątek pokażą nam termometry. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, w nocy dziesiątka na plusie. No i dziś też nie powinno padać. A teraz postoicie w Rzeszowie na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. I przypominamy, że od niedzieli zamknięty parking na Podpromiu powodem kulturalnie.
18: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
21: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek Kijów, gdzie zakończyła się akcja ratownicza na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała tam ponad dobę. Na linii ukraiński korespondent SK, Ołech Biłecki.
22: Witam, dzień dobry,
21: Ołech. Kijów dziś w żałobie.
22: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób. Kijów, Ołech Biłecki.
21: Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu sądu okręgowego w sprawie zażalenia na aresztę Ziobry. A brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Potrzeba jeszcze kilkunastu osób.
23: Ten sezon będzie trudny, jeżeli chodzi o kadrę ratowniczą. Często osoby młode wybierają lepiej płatną pracę lub wyjeżdżają za granicę. Mamy nadzieję, że do sezonu już będziemy mieć zgraną, pełną ekipę.
21: Mówi Tomasz Ostrowski z Sopockiego WOPR-u. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego. Powinna również posiadać ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
24: SK Rzeszów News.
25: Michał Sarkis, ponad 2 miliony złotych dla rzeszowskich instytucji kultury. Pieniądze otrzymało 35 organizacji w ramach trzech konkursów.

0: konkursów przeprowadzonych przez miasto. Dotacje pokryją całoroczną działalność kulturalną, integrację europejską oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki. W starostwie powiatowym w Rzeszowie podpisano dwie umowy na opracowanie projektów stabilizacji osuwisk. Chodzi o te w Malawie i Futomie. Dzięki środkom własnym oraz pozyskanym z budżetu państwa możliwe będzie przygotowanie dokumentacji, która pozwoli na realizację prac.
1: Dzień dobry wam mówimy w piątek, czyli najcudowniejszy dzień tygodnia.
2: Wiesz dlaczego najcudowniejszy?
1: Dlaczego?
2: Bo dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim derby lubuskie na Żużlu. Jedziemy, Stal Gorzów jedzie z falobazem Zielona Góra. Mhm. Komplet widzów, będzie cudownie.
1: A, czyli dlatego Wiktor wziął wolne, żeby ci przykrości nie sprawiać, jak wygrają.
2: Nie, jak ktoś rezygnuje, to jest walkover.
1: A, no, dzień dobry. Jan, i
2: Wiktor. Kamdzia, ale mam pytanie konkursowe dla ciebie. Jak dobrze odpowiesz, dam ci ptysia, bo byłem przed chwilą w cukierni naszej. W którą stronę skręcają żużlowcy na drugim łuku?
1: Ponieważ jestem sobą, to muszę powiedzieć, że w prawo, czyli w lewo.
3: Nieźle!
2: Dobrze. W prawo, czyli w lewo. Nie, nie mogę uznać tej odpowiedzi. Ptyś dla mnie, dziękuję.

0: proszę nie kaszleć.
1: To nie ja.
0: A.
1: To Wiktor.
0: 8 minut po godzinie 8. Tutaj Eska w piątek 15 maja. Jest pięknie, jest super.
1: Czy ja mogłabym poprosić teraz o taką wielką tablicę, ponieważ musimy coś rozrysować.
0: Dobrze, prosimy bardzo.
1: Polski pani John Wick. Proszę państwa, Zbigniew Stonoga. On połączył siły z detektywem Rutkowskim, aby wspólnie schwytać Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego.
2: Coś się popsuło, nie było mnie słychać.
0: Już jest dobrze, panie Zbyszku, bardzo dobrze. Ale co tam się wydarzyło właśnie? Bo gdzieś tam polecieli,
1: oni
0: szukają.
1: Oni połączyli siły w celu doprowadzenia pana Zbigniewa oraz pana Marcina Romanowskiego pod polski wymiar sprawiedliwości.
0: O Jezuś, naprawdę szukają? Mamy z tego jakieś taśmy?
3: 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Ale musicie się bać.
1: Naprawdę, wyobraźcie sobie to wszystko. Spróbujcie to sobie rozrysować.
0: Patrz, jak ja to rozrysowałem, zobacz.
1: Nie wiem jak wy, ale tego w moim bingo na ten rok nie było.

0: Zabieramy was daleko stąd, ale jeszcze nie wiemy gdzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: To jest druga edycja naszej zabawy. Wygląda to w ten sposób, że przez następne 3 tygodnie zbieramy niesamowitą ekipę na wylot nie wiadomo dokąd, a w ostatni weekend maja lecimy i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Na razie podpowiedzi, które mamy, to to, że niepotrzebny jest tam paszport oraz to to, że poczujemy się tam bardzo młodo, dlatego ja cały czas obstawiam ciechocinek.
0: Jeszcze coś było z tym takim małym człowiekiem, coś była taka podpowiedź, jak ciebie nie było, Kamcia. No nie, teraz gdzieś to mi uciekło. Czy mamy może pana kapitana, który chciałby to powtórzyć?
4: Kapitana.
0: No nie, no dobrze, okej. Okay. To...
3: No i zbieramy kolejne zamówienia oczywiście. Przez naszą eskową apkę możecie zgłosić się do zabawy i tak zrobił właśnie to Michał. Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Gdzie teraz jesteśmy? W pracy, w domu?
5: W pracy, niestety w pracy.
3: A czym się zajmujesz na co dzień?
5: Na co dzień zajmuję się klimatyzacjami.
3: O, to dobrze, bo jeżeli polecimy do miejsca, gdzie będzie ciepło, a nie ukrywam, na to liczę, to

0: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Gdzie teraz jesteśmy? W pracy, w domu?
0: W pracy, niestety w pracy.
2: A czym się zajmujesz na co dzień?
0: Na co dzień zajmuję się klimatyzacjami.
2: O, to dobrze, bo jeżeli polecimy do miejsca, gdzie będzie ciepło, a nie ukrywam, na to liczę, to

0: Wiemy, że masz zawsze pilota przy sobie i będziesz mógł ustawić klimatyzację, temperaturę właściwą.
1: To wszystko zależy od tego, czy się dzisiaj uda.
0: Aaa, tak nas tutaj, okej.
2: No tak, może się nie udać, oczywiście, ale pytanie brzmi, kogo byś ze sobą zabrał i dlaczego akurat to was powinniśmy wsadzić na pokład naszego chyba samolotu, bo w sumie też tego nie wiemy, czy lecimy samolotem.
1: Na pewno zabrałbym swojego najlepszego przyjaciela Mateusza, z którym bardzo często podróżujemy i zawsze fajnie spędzamy ze sobą czas.
2: No, zdjęcia, na które nam wysłałeś, pokazuje, że potraficie się zabawić. Opowiesz, co było na tym zdjęciu?
1: Byliśmy na wakacjach na Teneryfie i taki spontaniczny wyjazd. I kolega mnie namówił, żebyśmy właśnie weszli na paralotnię i się przelecieli. Także...
2: Czyli odloty to ty umiesz. To dobrze.
0: Tak, niesamowita tak historia. Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
1: I namówić jego, tak jest.
0: Bardzo
2: no to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
2: Też przepraszam, ja mówię cały czas z samolotu, ale ja nie wiem, czy my faktycznie
0: lecimy. No mówią nam, że widzimy się na lotnisku, więc wszystko na to wskazuje, aczkolwiek to też może być jakaś podpucha i może podjedzie jakiś busik, autobusik i pojedziemy gdzie indziej. Wszystko się okaże w swoim czasie. Jeszcze raz, możesz, no, chcemy to poczuć, jak się czujesz teraz?
1: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralotni.
1: Jezu!
2: No to Michał, pobaw się razem z nami, posłuchajmy następnej podpowiedzi. Może tobie coś zaświta w głowie, dokąd lecimy.
3: Mówi kapitan, lepiej spakuj się kostium kąpielowy.
2: A, czyli jednak klimatyzacja się przyda. Michał, fajnie, że jesteś z nami na pokładzie.
1: Jezu, super, ale się cieszę. Dzięki wam całemu Radio SK i... No nie wierzę, nie dociera to do mnie.
4: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
0: Dziękujemy bardzo. No i co Kama?
2: No nic, no ściągam apkę i się zgłaszam.
0: No i bikini.

0: Rudimental, Khalid w Radiu SK 25 minut po godzinie 8.
1: Za momencik u nas Marcin Brodski wpadnie i będzie opowiadał nam w newsach o różnych rzeczach, ale między innymi o tym, że niestety, ale w kolejnym przedszkolu rodzice dostali telefon: dzień dobry, prosimy dzisiaj nie przychodzić, bo salmonella chodzi po stołach.
0: Ojejku, to nie, to zostańmy w studiu, Kama.
1: No dobrze, że do przedszkola już nie chodzimy.
0: No właśnie.

0: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
3: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego. Porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.
12: Bez opadów, chmury i słońce naprzemiennie. Tak będzie dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, a termometry pokażą nam od 18 do 20 stopni w nocy. Dziesiątka powyżej zera. Teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Piłsudskiego, Kopisto w rejonie Ronda Kuronia i Ronda Powitno.
13: To jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej. Zatrzymano 15 osób. Salmonella w kolejnym przedszkolu. Groźną bakterię wykryto w Gorzowie. U 11 dzieci z miejskiego przedszkola integracyjnego placówka jest zamknięta. Ostatnio salmonellę wykryto także w przedszkolu w Nowinach Wielkich. A do Polski zbliża się burzowy front. IMGW wydał ostrzeżenia w kilku województwach. Burze prognozowane są od Kujaw przez centrum kraju po Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie.
14: Jankes,
15: Kama
16: i Wiktor.
17: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 8.30 w pół do 9.00. To jest ten dzień.
18: I od rana zadajemy pytanie, jak dotrwać do weekendu?
19: Jak przeżyć piątkowy poranek? Zwariowani ludzie w Radio SK, super muzyka. Czego więcej trzeba?
18: Ty, Janki, włączmy to radio.
17: Autopromocja.
18: Dajcie znać, jak przetrwać jeszcze te kilka godzin pracy na SK-owym Messengerze. Just

Rzeszów.

0: Kochałaś się w Michaelu?
1: No.
0: Ale wszyscy zresztą, no.
1: No, a potem mi ja przeszło.
0: Ja do dzisiaj mam tak, że naprawdę uwielbiam i co chwilę wracam do jego muzyki. Ale coś tam do sieci wyciekło, prawda?
1: Tak, wyciekło menu Michaela Jacksona z trasy z 2003 roku. Jak się okazuje, no nie jadł najzdrowiej. Podstawą jego diety był kurczak z jednej z sieciówek, serwowany aż 3 razy dziennie.
0: Ten kurczak?
1: Tak. Mm-hmm. Do tego, uwaga, dziwne kulinarne kombo. Jajecznica obowiązkowo z dżemem truskawkowym.
0: Co do picia?
1: No niestety woda? Raczył się alkoholem, natomiast na czarnej liście znalazła się czekolada, masło orzechowe i brokuły.
0: Niesamowicie, no, niesamowite. Jak widać, prawdziwy killer rozgrywał się nie tylko na scenie, ale gdzie?
1: Ale również na talerzu.
2: Ty, a jeżeli ten jego moonwalk, to po prostu jego sposób, żeby dobiec tyłem do toalety po tych wszystkich kubełkach?
3: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów. Langiewicza 37. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
10: I po reklamie.

0: Fighting.
1: Oj tam, oj tam.
0: Nie kłóćcie się.
2: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Zgadza się. Piątek, 15, maja.
3: No właśnie, i zastanawiamy się, jak przetrwać do weekendu. Cały czas zbieramy wasze głosówki na jaskowym messengerze. Halo, dzień dobry. Halo.
4: Jak przetrwać te ostatnie kilka godzin do weekendu? Powiem wam, że ja to w sumie nie wiem, ale chętnie się dowiem.
2: No dobrze, ja zapraszam do nas. Ja się spotykam z moimi przyjaciółmi w Gorzowie Wielkopolskim, skąd pochodzę, będzie fajnie.
3: Będzie się działo.
2: Ale to, no,
3: ja ze słuchaczami lecę do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa. A ty, Bogaj?
5: Ja pracuję.

0: Nosal kręci się u nas po studiu z plecakiem na plecach. Nosalku, wyglądasz jakbyś szedł na pierwszą lekcję do szkoły na 8 rano, tylko worek gdzieś z butami zostawiłeś. Taki...
1: Ja chcę weekend już zacząć, już
2: a to
1: się
2: jest taki... Okej, bardzo. A to dobrze, jak właśnie cały czas pytaliśmy was, jak przygotować się do weekendu, jak przetrwać do weekendu ostatnie godziny, no i mamy.
3: Halo, dzień dobry. Jeśli chcecie dotrwać do weekendu, po prostu nie patrzcie na zegarek, a wtedy szybciej zleci.
2: Bardzo ładnie, dziękujemy naszemu ekspertowi, który się z nami połączył przed godziną.

0: 9.
1: Dlatego nie powiemy wam w tym momencie, która jest godzina.
2: Powiedziałem!
0: No tak, ogólnie. To będzie piękny weekend.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
0: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
13: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Rajdana, Lubelskiej, Kopisto. I przypominamy, że od niedzieli zamknięty będzie parking na Podpromiu. Powodem organizacja kulturaliów. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do 9.30. Jeśli chodzi o prognozy, to dziś od 18 do 20 stopni padać w regionie nie powinno.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zdecyduje dziś o rynku kryptoaktywów. Wkrótce ruszy głosowanie w sprawie projektów ustaw. Złożono w sumie 4 propozycje, ale sejmowa komisja zawiodąco uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. No możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. Alerty obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę po Kraków, Katowice, Lublin i

0: Burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę.
1: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Spore opady deszczu spodziewane są też w sobotę, a każde opady są na wagę złota, bo sytuacja hydrologiczna jest najgorsza od lat, alarmuje dyrekcja Narwieńskiego Parku Narodowego. Stan wody w Narwi jest dramatycznie niski.
2: W tym roku wydawało się, że będzie lepiej, tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie dużo.
1: Mówi dyrektor parku Grzegorz Piekarski. Susza nie sprzyja ekosystemowi rzeki. Występująca tam bagienna roślinność potrzebuje dużo wody.
3: SK Rzeszów News.
4: Michał Serkis, uwaga kierowcy, czekają u Was spore utrudnienia w parkowaniu na Podpromiu w Rzeszowie, a to w związku ze zbliżającymi się kulturaliami i przygotowaniami do imprezy. Parking ma być wyłączony z użytkowania przez tydzień od tej niedzieli. 1 300 000 złotych otrzymał Rzeszów na pomoc w zapewnieniu posiłków dla dzieci, młodzieży i osób w trudnej sytuacji, a to w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu. Miasto dokłada jeszcze do niego 920 000 złotych. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przez cały rok.
5: Jeszcze nie ma 2 minut po godzinie 9, a ja już mam przygotowane dla Was hity na czasie Wasze ulubione. Kongs i Theophilus London, Galaxy. Tak rozpoczniemy tę godzinę, czyli będzie podnóżkę, będzie dynamicznie. Mam nadzieję, że dla Was taki będzie cały piątek z Eską. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Pamiętacie taką charakterystyczną stylówkę Anastasia? Taki kapelusz kowbojski, do tego te charakterystyczne przeciwsłoneczne okulary, no i ona. I ten wokal Left Outside Alone już za nami w Radiu SK, bo gramy też hity, które będą zawsze na czasie. Za chwileczkę Andy Dust i Charis na antenie Eski. A na co możemy się szykować, jeżeli chodzi o sobotę? No pewnie na jakieś małe spotkanie ze znajomymi, ewentualnie wielkie porządki, może w piwnicy, może w garażu, może w domu, może w ogródku, ale wieczorową porą koniecznie szykujemy się na wielki finał Eurowizji. Tak, już jest komplet finalistów. Już wiemy, że o godzinie 21 wszystko będzie można oglądać, również na oficjalnym kanale w internecie eurowizyjnym. I wiemy, że reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z utworem Play, na pewno się tam pojawi, na pewno powalczy. No to co, no, trzymamy kciuki, przygotowujemy się odpowiednio na wieczór. A jak, co to znaczy odpowiednio przygotować się na sobotni wieczór, to mam nadzieję, że wy już wiecie, prawda? 18 po 9. Jeszcze piątkowy poranek. Jeszcze trochę trzeba tam pewnie obowiązków ogarnąć, wykonać, a potem to już błogie nic nie robienie, czyli nikt nic nie będzie musiał, ale każdy wszystko będzie mógł.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
3: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
11: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
12: A jak to wpływa na państwa codzienność?
11: Ciągle coś się nie domyka.
10: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
12: Proszę pana, bo tam są drzwi.
13: Polskone Porta Dere Ercato.
14: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
15: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: Kto nam tak zagra jak nie ESK? Jeszcze szczególnie w piątek takie hity na czasie mają znaczenie. Nóżka podryguje z pewnością. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Pamiętajcie o ESK Live Remix, kultowym programie, który powrócił i który dzisiaj, jak i w każdy kolejny piątek, będzie startował zawsze o godzinie 20. Ale też, jeżeli jesteście spragnieni na już takich klubowych brzmień, to do naszej apki, do streamu ESK Live Remix was odsyłamy. Tymczasem piątek jeszcze jakoś trzeba przetrwać przy obowiązkach, trzeba przetrwać w pracy. Wpadła głosówka od Pauliny.
1: Ja dzisiaj jestem sama w pracy, więc wchodzę w tryb robienia strategicznych uników. Jak ktoś będzie do mnie dzwonił albo nawet przyjdzie, to zmieni głosik na taki cieniutki, lekko przepraszająca mina

0: Ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a Ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
9: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
10: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
21: Co masz?
22: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
21: Chips Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
21: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
22: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
23: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: No ależ to buja, czasami takiego wytchnienia muzycznego potrzebujemy, szczególnie w piątek, 4,5 minuty przed godziną 10, Sąpr i Potential już za nami. Tymczasem na Messengerze odezwała się Małgosia i potrzebna jest, moi drodzy, misja ratunkowa. Pomóżcie, która to jest piosenka, co mam w tekście nostalgia, bo mam wkręcone od rana i nie mogę znaleźć. A na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Gdybyście od razu skojarzyli numer z nostalgią w tekście, to zapraszam albo na Messengerze, albo pod 664-402-302.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
9: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
10: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie

0: Dzięki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Od 12 do 14 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. O kilka kresek temperatura może nam jeszcze podskoczyć. Maks na dziś to od 18 do 20 stopni. W tym momencie dość słonecznie, ale według najnowszych prognoz później niewykluczone burze.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest 10:00, zaczynamy Męska News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek poważny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To w miejscowości Elżbietów na trasie Nowe Miasto-Jarocin. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, utrudnienia mogą potrwać do południa. A Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry, a sprawa pojawiła się też już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje z rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry, a sprawę śledzi reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em.
7: Inflacja najwyższa od lipca, potwierdziły się wstępne szacunki. W kwietniu wyniosła 3,2%, a to oznacza, że nadal mieści się w celu NBP. Jeszcze w marcu wyniosła dokładnie 3%, a w ostatnich tygodniach najmocniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku odzieży i obuwia.
9: SK Rzeszów. Sport.
6: Jałuserki, czas na kolejne sportowe emocje. Dziś piłkarze RS-owi Rzeszów zagrają mecze ze Stalą. Stalowa Wola w 32. kolejce ligowych zmagań. Rywale Pasów plasują się obecnie na 12. miejscu w tabeli. Rzeszowianie są oczko niżej. W tej chwili mają na koncie 10 zwycięstw, 9 remisów i 12 porażek. Czy tym razem uda im się zdobyć punkty dla drużyny? Przekonamy się. Mecz rusza dziś o 20. Żużlowe emocje wracają. W niedzielę ZKS Stal Rzeszów podejmie na własnym torze ekipę z Ostrowa. Start o 13.
10: Już jesteśmy po godzinie 10, dokładnie 2 minuty, ależ wam nowość zagram w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Powiem tylko, że to będzie nowość od duetu. Teraz trzymajcie się. Martin Garrix, Ed Sheeran, Martin Garrix. Nieźle, co? Ale zaczynamy tym, co sprawdzone. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Żeby przetrwać piątek, pracy czasami trzeba robić dobrą minę do złej gry albo zachować to, o czym Lady Gaga, czyli Poker Face. To są hity na czasie, to jest SK 19 po 10. Małgosia poprosiła nas o pomoc, że chodzi jej po głowie piosenka ze słowem nostalgia albo nostalgia w treści, w tekście, że podobno często ją gramy i jak się okazuje na was zawsze można liczyć. Wpadła głosówka od Piotrka. Piotrkowi kojarzy się taki numer.
1: Piosenka ze słowem nostalgia, no pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, to nic innego jak Taco Hemingway i piosenka pod tytułem Nostalgia.
0: No rzeczywiście,
1: pozdrawiam.
0: To, pozdrawiamy, dziękujemy pięknie Piotrkowi. Rzeczywiście to skojarzenie jest jak najbardziej zrozumiałe, ale chyba, tak mi się wydaje, że bliżej jednak jest... Natalia, która napisała, że nostalgia, to słowo nostalgia dokładnie pada w numerze Zokaria, który gramy. No posłuchajcie. Jeszcze nie teraz. I uwaga. I... Nostalgia, czyli coś mi się wydaje, że Małgosi chyba jednak chodziło właśnie o ten numer. Małgosiu, jeżeli tak, jeżeli misja ratunkowa się powiodła, już teraz wiesz, że to jest numer Zokaria, no to daj znać, czy trafiliśmy i czy pomogliśmy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Mamy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Piątek, 15 maja, 27 minut do godziny 11, a ona nam tutaj z szampanem. A my jeszcze w pracy. Na szczęście to tylko szampan muzyczny. Od Sanach.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz taka kolaboracja, na którą czekaliśmy, matko jedyna, bardzo długo. Fani tego pragnęli. Oni sami, artyści, przyznają, że bardzo długo pracowali nad tym kawałkiem, bo początek pracy to 12 lat temu w Nashville, taka była sytuacja. I sam Martin Garrix przyznał, że już stracił nadzieję, że ten numer kiedykolwiek powstanie. A tu proszę, dzień po 30 urodzinach Martina Garrixa dostajemy kawałek Ripping It od niego samego i Eda Sheerana. Tych panów przedstawiać wam nie muszę. Ta współpraca była oczekiwana przez fanów. Ten numer był bardzo oczekiwany. No to co? Gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Martin Garrix i Ed Sheeran, Ripping It.

Jak komuś może dzisiaj było chłodno, to mam nadzieję, że taki numer od Shakiry Loka zrobił swoje i skutecznie rozgrzał. A wcześniej nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę Martin Garrix. Ja trzymam Remedit. Za 19 minut będzie godzina 11. Odnośnie tej misji muzycznej, którą mieliśmy od Małgosi wcześniej, czyli poszukiwaniach, jeżeli chodzi o poszukiwania hitu ze słowem nostalgia w środku w treści, w tekście, no to okazało się, że tak, daliśmy radę, daliście wy radę, bo chodziło o numer Zakaria. No i Małgosia napisała: tak, potwierdzam, mogę żyć dalej buziaki, więc to od Gosi trafiony, zatopiony,

tweetu ze słowem nostalgia w środku w treści, w tekście, no to okazało się, że tak, daliśmy radę, daliście wy radę, bo chodziło o numer Zokaria. No i Małgosia napisała: tak, potwierdzam, mogę żyć dalej buziaki, więc to od Gosi trafiony, zatopiony

0: Oczywiście Mata z koncertami i dziś, i jutro. I na ten dzisiejszy koncert mam dla was podwójne zaproszenie jeszcze, więc moi drodzy, zgłoszenia, cyk, działajcie, cyk, gdzie? No sk.pl, cyk, oczywiście, ten koncert jest już dzisiaj w Warszawie na Narodowym, kolejny jest jutro, ale zaproszenia, które mam do oddania, które oddam po godzinie 11, to są właśnie zaproszenia na ten koncert dzisiejszy, Maty.
1: Reklama. Maty.
2: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: prezent to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99. Zabawę!
1: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
14: I po reklamie.

cen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadań jest bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Lato stygnie na balkonie, ale też życie nam wystygnie, jak nie zaplanujemy sobie czegoś fajnego na weekend, aczkolwiek nie czujmy może z tego powodu presji. Jak chodzi nam po głowie nic nie robienie, to to też jest jakiś pomysł, prawda? Stygnie lato, to Kuba i Kuba, to jest nowość na naszej antenie wśród hitów na czasie. To jest SK, za 5 minut będzie godzina 11, o 11 najświeższe newsy, potem kolejna porcja hitów na czasie i po 11 bilety na dzisiejszy koncert Maty, który w Warszawie na Narodowym. Działajcie, zgłaszajcie się na sk.pl. Czekam i w tej sprawie będę dzwonił do kogoś z Was po godzinie 11.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
16: Według najnowszych prognoz, wczesnym popołudniem w regionie mogą nam pojawić się burze. Mamy ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Chodzi o całe województwo podkarpackie. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle dziś od 18 do 20 stopni. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
14: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Już prawie 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Posłowie po raz trzeci zdecydowali. Rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przed głosowaniem Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy przez prezydenta, PiS, Konfederację i Polskę 2050. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło projekt zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
18: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
17: A zanim ustawa trafi na biurko prezydenta, będzie nad nią głosował jeszcze Senat. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Doszło do niego na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat, a nasz reporter Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, co jeszcze udało ci się ustalić?
19: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
17: Jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
3: SK

0: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do

0: Rzeszów. News.
1: Jałuzerki z do 10 lat od siatki grozi 20-latkowi zatrzymanemu przez rzeszowskich mundurowych, a to za posiadanie znacznej ilości narkotyków. W jego mieszkaniu mundurowi znaleźli susze roślinne, wagę elektroniczną oraz prawie 2000 zł. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Tworzy ją 14 NGO-sów, które połączyły siły, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju, współpracy i wzmacniania głosu organizacji społecznych. Inicjatorem było Stowarzyszenie ProArtis.
2: Bilety na mat na dzisiejszy koncert na warszawskim Stadionie Narodowym.

0: narkotyków. W jego mieszkaniu mundurowi znaleźli susze roślinne, wagę elektroniczną oraz prawie 2000 zł. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Tworzy ją 14 NGO-sów, które połączyły siły, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju, współpracy i wzmacniania głosu organizacji społecznych. Inicjatorem było Stowarzyszenie Pro Artis.
1: Bilety na mat na dzisiejszy koncert na warszawskim Stadionie Narodowym.

Działajcie w tej sprawie na sk.pl. My tam będziemy z wami i dzisiaj, i jutro. Ale jeszcze coś zdradzę, natomiast potrzymam was trochę w niepewności. Tame Impala, Jenny, Dracula, tak muzycznie rozpoczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: niech to będzie z dedykacją dla tych, którzy was dzisiaj choć odrobinę czymś zdenerwowali. Numer, który brzmi i smakuje trochę jak Somebody That I Used To Know What Got Ye. Tym czasem to Terry Swims, Mr. Know It All. Świetnie brzmiący numer, to musicie przyznać, bo takie wam gramy w Radiu SK, to jest nasza specjalność. Mamy dla was mnóstwo takich hitów na czasie, ale naszą specjalnością jest też zaskakiwanie was. No i tutaj wychodzi ta propozycja, która nazywa się Odlot Ściśle Tajny. Już kompletujemy ekipę, która poleci z naszą ekipą porankową, gdzie? No właśnie. Ta sprawa jest owiana tajemnicą i będzie owiana tajemnicą do samego końca, do momentu, kiedy stawicie się na lotnisku w Warszawie w dniu wylotu. Wtedy stanie się jasne dopiero, gdzie lecicie i co tam się będzie działo. A dzisiaj do grona tych, którzy podejmują takie wyzwanie i chcą tak w ciemno wziąć udział w odlocie ściśle tajnym, dołączył Michał, który zabiera ze sobą kumpla.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego,

0: Tak jest, bardzo
1: dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
2: Yeah!
0: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
1: Emocje wielkie jak na paralotu.
0: Jezu!
2: Odlot ściśle tajny wraca, moi drodzy, już w poniedziałek, a właściwie wraca kompletowanie ekipy na to wyzwanie, na ten odlot ściśle tajny. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak tam będzie, wiadomo, że z naszą poranną ekipą. Zgłoszenia do tej zabawy w naszej apce eskowej tylko i wyłącznie, ale też trochę rozjaśniamy sytuację podpowiedziami naszego kapitana. Dzisiaj pojawiła się taka.
3: Mówi kapitan, lepiej spakuj się kostium kąpielowy.
2: No, wiecie coś więcej? Do apki zapraszam po zgłoszenia.
4: Reklama. Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tani.

0: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów. Ulica Armii Krajowej 4A. Galeria Dexa. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: I po reklamie.

Mam taką cichą nadzieję, że tak jak fajnie podgrywa gitarka w tym numerze, tak będzie fajnie podgrywać wasze serducho w ten weekend, jeżeli chodzi o wasze plany i spędzany wolny czas. A jak ktoś w robocie wyląduje, to stawiajcie na towarzystwo Eski. Będzie dobrze. Ten numer to Talk to You. 24 minuty i będzie piątkowe południe. Jeżeli chodzi o matę, ten potrafi w koncerty zdecydowanie. W 2021, przypomnę, koncert na Bemowie zebrał 40 tysięcy fanów na ten koncert. Później 23 maja, o to niedługo będziemy świętować rocznicę, 2022 Mata zagrał spontanicznie.

W 2021, przypomnę, koncert na Bemowie zebrał 40 tysięcy fanów na ten koncert. Później 23 maja, o to niedługo będziemy świętować rocznicę, 2022 Mata zagrał spontanicznie.

0: tego utworu na jednym wydarzeniu. Dzień dobry, Dominiko.
1: Cześć, dzień dobry. No i właśnie ja wspominam ten występ na spotkach, gdzie grał 16 razy utwór, który de facto chyba najbardziej wspominam ze swoich czasów studenckich.
0: Ty napisałaś w swoim zgłoszeniu, że na tych spotkach zostawiłaś serce i niejedną bluzę.
1: Tak, bluzę czasami też nie swoją.
0: Ale tak też czytam to twoje zgłoszenie i widzę, że historia twojego życia bardzo ładnie przeplata się z hitami i w ogóle z twórczością Maty i z samym Matą. On gdzieś tam zawsze był blisko ciebie.
1: Zawsze słuchałam, nawet wtedy, kiedy płakałam, puszczałam sobie Matę i zawsze gdzieś tam był blisko mojego serca.
0: Napisałaś, przetrwałam dietę na zestawie Maty, płakałam przy 100 dni do matury i jako jedyna wiem, że 15 maja na Narodowym staną scenograficzne schodki. Skąd ty masz takie przecieki, Dominika?
1: Właśnie, pytanie, czy można mówić słuchaczom, które się pojawią, bo żeby nie robić tutaj żadnych spoilerów, ale tak, widziałam, że coś tam stawiali, tak. Że ma być jakaś scenografia na Narodowym, także nie mogę się tego doczekać.
0: Chcę usiąść na tym samym, na tym stadionowym betonie i poczuć, że cała droga od picia herbaty w kubku z SBM, czyli sam start, podarcie się pod sceną miała sens, tak piszesz na końcu swojego zgłoszenia. Czyli widzę, że ty z Matą jesteś od samego początku. A rzeczywiście, fani Maty są bardzo szaleni. Już niektórzy od wczoraj czekają w kolejkach pod bramami Narodowego w Warszawie. Ty w tej kolejce stać nie musisz. W tym momencie otrzymujesz ode mnie 2 bilety na dzisiejszy koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Boże, super, dzięki wielkie, bardzo się cieszę, naprawdę. Nie sądziłam, że mi się uda, bo jak patrzyłam, to nie było już biletów na płytę, także cieszę się, że mogę się tam pojawić.
0: SK ma moc, z nami można wszystko, proszę bardzo, bilety już masz, więc na koncercie będziesz na pewno. Wszystkiego dzięki. Dobrego i możesz przygotować się i rozgrzewać gardło, bo teraz Mata u nas muzycznie w Radiu SK, więc śmiało trenuj. Dzięki, Dominika, do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia, hej.

0: Tak dzisiaj zabrzmi Narodowy w Warszawie. To Mata i Mata dzisiaj i jutro na Narodowym. Słuchajcie, jak nie macie jeszcze biletów, a właśnie jak zauważyła Dominika, ich już dostać nie można nigdzie. Bądźcie dzisiaj pod Narodowym w Warszawie. Wyglądajcie na naszych ludzi, bo coś mi się wydaje, że w tej kwestii biletowej to jeszcze będziemy mogli wam pomóc. Jeszcze będziemy mogli coś zrobić. Za 20 minut będzie południe, to jest SK.
1: Reklama.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
10: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wiemy, że długo rozglądaliście się z

0: Na nowym mieszkanie. Ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
1: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: To zupełnie tak jakby, patrz, jak my będę na naszej pracy tak śpiewamy, nie?
2: Że nareszcie weekend, tak?
1: Nie, że nareszcie mogliśmy do niej przyjść. Aha. Łukasz, bądź poprawny.
2: Zła odpowiedź. Mam nadzieję, że szef nie słucha.
1: Męskie granie orkiestra to jest tegoroczny hymn. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie w Radiu SK.
2: No ale nareszcie jest już piątkowe popołudnie, znaczy za chwilę, za 5 minut z kawałkiem.
1: A jakie masz plany na weekend?
2: Najpierw to ja będę grał hity na czasie, to jest najważniejsze.
1: To jest najlepsze. I moi drodzy, to jest też najlepszy dowód na to, że wasz weekend będzie odpowiednio ustawiony, nastawiony w odpowiednim tempie, w odpowiednim vibe, z odpowiednim nastrojem. Łukasz Duńczyk z wami zostaje.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
11: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
12: A jak to wpływa na państwa codzienność?
11: Ciągle coś się nie domyka.
10: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
12: Proszę pana, bo tam są drzwi.
13: Polskone Porta Dere Ercado.
14: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
15: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie na

0: Pałce czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle dziś od 18 do 20 stopni. Według najnowszych prognoz mogą pojawić się burze. Mamy ostrzeżenia IMGW. Chodzi o całe województwo podkarpackie. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej i Kopisto.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. 5 osób zatrzymanych to w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków.
4: Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej i Kopisto.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. 5 osób zatrzymanych to w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków.

0: Tygodniu na moście świętokrzyskim zatrzymani to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Kluczowe będzie
1: ustalenie roli, jaką odegrał każdy z tych młodych mężczyzn.
0: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób. Pożar już opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać nawet do wieczora. To w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego.
2: Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową.
0: Informuje Marcin Klefas ze Straży w Górze, a przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brało udział ponad 40 zastępów strażaków, a 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Na razie ceny zwalają z nóg, zaczął się sezon na truskawki, ale zainteresowanie póki co niewielkie, bo za kilogram trzeba zapłacić nawet 35 zł. Na jednym z targowisk na Śląsku był nasz reporter Darek Brombosz.
3: Mało kupujących jest, w związku z tym nie przywozi mi tak dużo.
4: Są droższe i to zdecydowanie.
5: Za co pani kocha truskawki?
4: Za smak, można je na dietę też jeść. Są słodkie.
0: A za najsłodsze i na najtańsze truskawki trzeba jeszcze poczekać do czerwca.
6: SK Rzeszów News.
7: Michał Usarki, z 9,5 miliona złotych wpłynęło do Skarbu Państwa po kontroli kas. Eksperci z Rzeszowa ustalili, że kontrolowana firma wystawiała faktury za świadczone usługi, lecz nie deklarowała należytego podatku od całości sprzedaży. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś w Rzeszowie spodziewajcie się utrudnień w ruchu, a to w związku z meczem RS-owi Rzeszów i Stali Stalowa Wola i przemarszem kibiców na stadion z rynku trasą wzdłuż Wisłoka. To po godzinie 18. Utrudnień na tej trasie należy spodziewać się także po zakończonym spotkaniu.
8: Nie ma na co czekać. SK odwołuje ten tydzień, SK zaczyna weekend. Ja wiem, że jeszcze może chwilę trzeba w pracy wytrzymać, ale jesteśmy w tym razem. Razem sobie posiedźmy, pójdzie się na jakąś kawkę, potem się przerwę na obiad zrobi i jakoś nam zleci. A ja nam dobrze weekendowo zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 2 po 12.

0: zimno i tak się bujamy w kierunku weekendu. Jamal w Radiu SK. To są piątkowe hity na czasie. Już 18 minut po godzinie 12. Idzie sosowa rewolucja, słuchajcie. Unia Europejska wprowadza zmiany. Koniec plastikowych saszetek na sosy. Chodzi o takie saszetki, które znamy z fast foodowych restauracji, na przykład na ketchup czy tam na musztardę. Od 12 sierpnia podobno będzie zakaz. Restauracje muszą wprowadzić dozowniki na sosy. Może to i spoko pomysł, prawda? Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać porządek w lodówce. Bo wszyscy wiemy, jak to wyglądamy, prawda? Najpierw taki sos się wkłada do kieszeni, potem w domu się odkłada do lodówki i te sosy tak leżą miesiącami, dopóki tata nie stwierdzi, żeby dojeść ten sos z kanapką, żeby się nie zmarnowało. Radio
1: SK. Reklama. Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
3: Zabawę zawsze jest marzeń.
4: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: I po reklamie.

nie stoimy w miejscu. My jedziemy w kierunku weekendu. Dawid Podsiadło w Radiu SK, to są piątkowe hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał kosmicznie wielką ofertę. Szczęka po prostu opada, ciężko się w tych zarach połapać. Klub z Arabii Saudyjskiej chce go ściągnąć z FC Barcelony i oferuje 90 milionów euro za sezon. Ponad 380 milionów złotych za rok gry w piłkę.

0: studni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: To nie może być przypadek.
10: Nie! To Kaufland Card Extra!
11: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja Salon Łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
23: I po reklamie.

0: i lewa noga obok sprzęgła chodzi. Palce o kierownicę stukają. Christian Marchi, hit idealny na piątkowe popołudnie. A wieczorem co się będzie działo? To nie tylko noga i palce będą stukały, słuchajcie. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix po godzinie 20 na antenie Radia SK. Jak w każdy piątek, najlepiej zmiksowane hity na czasie. Zero gadania, same najlepsze hiciory. A po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Armin Van Buuren i jego State of Trance, Afrojack, Lost Frequencies, Robin Schulz, sam światowy top. Ale jeśli macie ochotę już teraz na takie sety DJ-skie, no to wpadajcie do naszej eskowej aplikacji na smartfony. Tam znajdziecie specjalną stację radiową, która gra SK Live Remix 24 godziny na dobę. A w SC za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
16: Sandały do lekkich stylizacji

0: Snickersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
2: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
2: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Mniam!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
10: Uważajcie na burze. W regionie cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. W czasie burz niewykluczony wiatr w porywach do 85 km na godzinę. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Powitna.
8: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Wybudzony ze śpiączki i w pełni świadomy poprawia się stan zdrowia żużlowca Patryka Budniaka. 19-latek po dramatycznie wyglądającym wypadku ma szansę odzyskać władzę w nogach.
12: 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
11: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. 19-latek od niedzieli był utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Ma poważny uraz kręgosłupa, złamał obie nogi i miednicę. Będzie nieco taniej, znamy nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w weekend i poniedziałek. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,37, to spadek o 2 grosze. Za 98 6 zł i 93 grosze, czyli 5 groszy mniej niż dziś, a olej napędowy zatankujemy za 3 grosze mniej niż dziś, czyli maksymalnie 6 zł i 82 grosze. Od dziś na Litwie kursuje pociąg różowej zupy. Ten ma zachęcić turystów do odwiedzania stolicy kraju podczas Wileńskiego Festiwalu Chłodnika, ale nie tylko. Kolorowa przestrzeń w całości jest inspirowana orzeźwiającą zupą. Różowy skład będzie jeździł do końca wakacji. A tylko w ubiegłym roku trasę Polska-Litwa pociągami przejechało co najmniej 23 tysiące pasażerów. Połowa pojechała do Wilna.
13: SK Rzeszów News.
10: Michał Sarkis. Trzy podkarpackie szpitale chcą połączyć siły. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie oraz placówki w Mielcu i Dębicy rozpoczęły rozmowy o konsolidacji. Ma to być szansa na poprawę finansów i rozwój leczenia, ale związkowcy alarmują, że pracownicy wciąż nie wiedzą, co ich czeka. Na Podkarpaciu wciąż nie brakuje dachów z eternitu, a teraz pojawiła się szansa na ich bezpieczne usunięcie. Trwa nabór do programu usuwania azbestu, który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do podziału jest ponad 49 milionów złotych.
14: Ale ja wam za chwilę hicior zagram. Numer, który rozpoznacie po pierwszych dźwiękach. Uwaga! Wszyscy wiedzą, że to Smash Mouth. Takie hity zawsze na czasie mamy dla was w Radiu SK. Jeszcze wam zdradzę jedną rzecz na temat Agaty, która przed chwilą serwis czytała. Ona jak każdy Polak na weekendzie za chwilę będzie w drugiej pracy, zaraz powiem. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w weekend zamieniają się w domową ekipę remontową.
11: Pozdrawiam męża.
14: Agata, jestem pewien, że nie jesteś sama. Mamy wśród nas wielu słuchaczy, którzy też teraz wykańczają mieszkanie i siebie.
11: Będę się z wami łączyć w bólu.
14: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale teraz wam zagraliśmy hit zawsze na czasie, który napełnia energią na cały weekend. To są właśnie piątkowe hity na czasie. 17 minut po godzinie 13, Smash Mouth z hitem zawsze na czasie. Wcześniej nasza koleżanka z newsów, Agata Chruściak, mówiła, że w planach ma remontowanie mieszkania, tak spędzi weekend. Kamil mówi, że ma podobnie. On też w ten weekend spełnia remontowe marzenie żony.
1: To ja się pochwalę, że jutro w końcu po półtorej roku będę robił w łazience listwy, takie dookoła kabiny prysznicowej i półeczkę, którą żona mnie prosiła już o to. O jest, nie pamiętam. Ale nadszedł ten dzień i jutro właśnie będę to robił. Pozdrawiam.
0: Nam nie trzeba co pół roku przypominać, ale Kamil, spokojnie, jeszcze nie mów żonie, jakie masz plany, bo to z własnego doświadczenia wiem, że do jutra to się jeszcze może zmienić, no bo skoro już tyle czekała, prawda, to jak jeszcze tydzień poczeka, to się nic nie stanie. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jakie bojowe zadania macie w planach na ten weekend?
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala ma.

0: Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes.
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że Twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
11: I po reklamie.

0: Weekend wylewa się z głośników. Pitbull, Neo i Afrojack z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. A jak weekend, to muszą być bojowe zadania. Chwalicie się, jakie poważne plany macie na weekend?
1: Moim bojowym zadaniem w ten weekend będzie pomieścić 33 osoby w 25 metrach.
0: To była Marta. Czyżby jakaś studencka domówka? Otóż nie.
1: Komunia mojej córki się odbywa.
0: A czyli też domówka? Z tą różnicą, że to jedna z niewielu domówek w życiu człowieka, która się zwróci. Marta, SK jako pierwsza przychodzi z prezentem, wysyłam SK-owy kubek i gady.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj. To nie weekend jest, to twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć.

0: to co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zabawę!
10: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 35.

0: w Radiu SK, a naukowcy sprawdzili, uwaga, czy stanie w korku jest niezdrowe. Przeprowadzili bardzo szczegółowe badania i co z tych badań wyszło? Uwaga, czas spędzony w drodze do pracy nie ma istotnego wpływu na jakość snu oraz odczuwany stres, czyli stanie w korku nie jest niezdrowe. Ja powiem więcej, stanie w korku może być nawet zdrowe, bo to jest jeden z niewielu momentów w ciągu dnia, kiedy mamy czas wyłącznie dla siebie. Ani szef, ani mąż, ani żona niczego nam w tym momencie nie zleci. Stojąc w korku jesteśmy bezpieczniejsi niż w toalecie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
12: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
13: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
14: A jak to wpływa na państwa codzienność?
13: Ciągle coś się nie domyka.
12: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
14: Proszę pana, bo tam są drzwi.
15: Polskone Porta Dere Ercado.
16: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
17: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
18: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
21: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Od 18 do 19 stopni mamy na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, odrobinę temperatura jeszcze może podskoczyć. Uwaga, dziś niewykluczone burze, są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, w czasie burz możliwy grad oraz silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
25: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Spodziewaliśmy się przesunięcia w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Według medialnych doniesień Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. To nie jest zaskoczenie, mówi premier.
26: Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały korekty w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
25: Donald Tusk przyznaje też, mam zapewnienie, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA. może mocno zagrzmieć i MGW wydał ostrzeżenia przed burzami. To dla 10 województw na południu i w centrum kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Będą burze z deszczem, a miejscami spadnie grad.
0: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
25: Mieszkańcy Małopolski już dostali alerty RCB. Mocniej powieje, bo porywy wyniosą do 85 km na godzinę. Służby ostrzegają też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. Piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szanse na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
1: SK Rzeszów News.
2: Miał Sergis niedźwiedź widziany dziś rano w Połomi w gminie Niebylec. Drapieżnika zauważono około godziny 9 na pograniczu powiatu strzyżowskiego i rzeszowskiego. Władze gminy apelują o ostrożność i niezbliżanie się do zwierzęcia. A jeśli go zauważycie, powiadomcie służbę. Przychodnia w Sokołowie Małopolskim zostanie rozbudowana. W starostwie powiatowym w Rzeszowie podpisano już umowę na dofinansowanie prac. Inwestycja obejmie m.in. budowę windy, przebudowę wejścia i rejestracji, dostosowanie łazienek oraz utworzenie nowego gabinetu rehabilitacyjnego.
3: Uwaga, potrzebna pilna pomoc naszemu słuchaczowi Michałowi, który teraz pisze na Messengerze Radia SK. Ludzie, jestem w pracy do 18, a nie mam na nic chęci, dajcie mi jakiegoś motywacyjnego kopa. Jeżeli wiecie, jak zmotywować Michała do pracy, nagrywajcie głosówki na Messengerze SK. Może jakiś szef ma pomysł, albo kobieta, dawajcie znać, a ja teraz daję

0: uspokajamy się, odstresowujemy się po całym tygodniu. Iben. Tak wam gra Radio SK w piątkowe popołudnie, 21 po 14. Poprosiłem was o pomoc, bo przed chwilą nasz słuchacz Michał się odezwał, że mu się strasznie nie chce. On musi wytrzymać w pracy do godziny 18 i że potrzebuje jakiegoś motywacyjnego kopa. No i mamy to. Bartek przybiega z pomocą.
1: No, drogi słuchaczu, mam cię zmotywować?
0: Dawaj.
1: Jutro mamy pierwszą komunię świętą mojej córki Róży. Nie wiemy z żoną w co ręce wsadzić. Chętnie się zamienimy. Ja popracuję za ciebie do 18, a ty przygotujesz przyjęcie.
0: A, Bartek, to jak rozumiem, wypłatą też się zamieniacie.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
12: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
18: I po reklamie.

0: Liquido z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To dajemy sił na ostatniej prostej piątkowej pracy. Julia pisze na Messengerze, że słucha Eski z dziewczynami na recepcji w szpitalu i że to już jest ostatnia prosta, bo pracują do 15. Eska nie tylko energii dodaje, ale my was też możemy oderwać od rzeczywistości. Zabieramy was na przedłużony weekend w nieznane. Nie wiecie, gdzie lecicie, ale wiecie kiedy, że w ostatni weekend maja i wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa. A to gdzie lecicie, to się dopiero na lotnisku okaże. Dzisiaj Michał zgarnął o poranku podwójne zaproszenie.
1: Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
2: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
1: Emocje wielkie jak na paralotu.
3: Jezu!
0: To jest właśnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Jeśli chcecie coś takiego przeżyć, no to pobierajcie eskową aplikację na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. Tylko tyle, do zgłoszenia są darmowe. Są też pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce i że przydadzą się stroje kąpielowe. Szczegóły w eskowej aplikacji na smartfony.
4: Reklama. Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Boza. Boz Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boz Exclusive Nightclub.
14: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
17: I po reklamie.

0: Właśnie tak brzmi piątek. Weekend zaczyna się w Radiu SK Jazzy, a w Studiu Eski pojawił się człowiek od wrzucania na luz, Michał Hanczak. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Prośba się pojawiła na Messengerze Radia SK. Dawid pisze, czy możecie pozdrowić Oliwię, bo miała ciężki dzień w szkole.
1: Oliwia, pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Teraz dwa dni spokoju będą.
1: Dokładnie, masz przed sobą weekend, więc nie będą to ciężkie dni w szkole, tylko na przykład w domu, jak mama każe sprzątać.
0: No i popsuł wszystko. Zawsze można udać, że boli brzuch. To się czasami sprawdzało. To tak można było się wykręcić
1: mama
0: ze sprzątania.
1: Mama
0: od razu wszystko
1: wyczuje.
0: Jeżeli wy mieliście ciężki tydzień w pracy na przykład, to teraz też możecie odpocząć. Czas wrzucić na los w Radiu SK. Michał Hanczak przejmuje stery. No i dobrze wam zagra. Będzie rozluźniający Joe między innymi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy.

0: tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
6: Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że od niedzieli zamknięty będzie parking na Podpromiu, a powodem jest organizacja kulturaliów. Teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego. Jeśli chodzi o prognozy, no to cały czas niewykluczone burze. Uważajcie w nocy, dziesiątka na plusie.
4: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 15, Agata Chruściak. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła PiSu, podkreśla minister Żurek.
8: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
7: Ziobra jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tzw. paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA. Źródło salmonelli wciąż jest nieznane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Z badań produktów na razie nic nie wynika.
9: Być może te wszystkie

0: próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
1: Mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte i musi przejść dezynfekcję, a placówka w Nowinach wkrótce ma zostać otwarta. Przed nami pierwszy z 15 mityngów Diamentowej Ligi, ten jutro w Szanghaju. Lekkoatletów będzie gościć także Polska. Impreza w Chorzowie pod koniec sierpnia.
2: SK Rzeszów. News.
3: Michał Serhis i MGW ostrzega mieszkańców Podkarpacia przed gwałtownymi wzrostami WT, to w związku z prognozowanymi burzami. Alert pierwszego stopnia wydano dla całego województwa. Meteorolodzy ostrzegają przed lokalnymi podtopieniami, szczególnie w miastach. Ponad rok od siatki dla 53-letniego kierowcy, który pijany wjechał w budynek. Do zdarzenia doszło we wtorek na Dąbrowskiego w Rzeszowie. Oprócz odsiadki sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał go do wpłaty 12 tysięcy złotych na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
2: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: W Radiu ESK.
6: 3 po 3. Powiem wam, że ja dzisiaj w jakimś takim pędzie, że jeszcze w ogóle nie czuję tego, że jestem u progu weekendu i mamy piątkowe popołudnie, więc tu dla was zadanie, żebyście to wy mi dali teraz trochę entuzjazmu. Na przykład w głosówkach na Messengerze Radia ESK. Może ktoś już ten weekend rozpoczął. Gramy! Thomas Gray, Rumors, za chwilę Joey, End of Beginning na początek ode mnie. Michał Hanczak, witajcie!

0: 15 minut po godzinie 15, 15 maja w dodatku. To 4 pory roku od Wiktora Waligury. Prosiłem o sygnał o tych, którzy już mogą się podzielić entuzjazmem, ponieważ zaczęli weekend.
1: Wiecie, co dzisiaj mamy? Mamy już piątek, tygodnia koniec, weekendu początek.
0: Bardzo dobre rozpoczęcie. No to w takim razie Ewa prosto z głosówką z Messengera Radia SK. Halo?
2: Właśnie wyszłam za drzwi swojej firmy. Zaczyna mi weekend o 19.45. Kibicujemy mojej córce, bo gra mecz swojej ligi. Pozdrawiam Hanczaka i wszystkich, całą Eskę.
0: Pozdrawiam cię, Ewa, też serdecznie. Trzymam kciuki za to, żeby córce super poszło w trakcie meczu. No dobra, no to w takim razie rozpoczynamy wspólnie ten weekend. Został oficjalnie ogłoszony. Za chwilę Dracula od Tame Impala i Jenny. No i też zagramy w Tabu. Jeżeli ktoś chce wejść w weekend z nagrodami od Eski, to zapraszam na Messengerze Eski. Można się zgłosić, tylko zostawcie namiar na siebie. Ja wam zadaję pytania, a wy musicie unikać słów na pewną literę. A o wszystkim opowiem za chwilę. Radio
3: SK. Reklama. Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: I po reklamie.

0: Armin van Buuren Westę. To jest dopiero rozgrzewka, bo dzisiaj jego State of Trance oczywiście wieczorem na naszej antenie. SK Live Remix wróciło, no więc dzisiaj wieczorem możecie rozgrzewać się imprezowo przy naprawdę mocnych klubowych brzmieniach, słuchając Radia SK. A w ten weekend będziemy wchodzili z Olą i z grą w tabu. Cześć Ola, ty już po pracy z tego co wiem.
1: Tak, cześć wszystkim.
0: Szczęściara. Zobaczymy, czy będziesz miała dużo szczęścia w grze w tabu. Za chwilę przez pół minuty będę zadawał ci różne pytanka. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literkę M, jak Michał na przykład. Dobra?
1: Okej.
0: Ale próbuj, kombinuj. Mam nadzieję, że w pół minuty się jakoś utrzymasz w tej grze. No to startujemy. Aktualny miesiąc to...
1: Taki piękny, gdzie można sadzić pomidory.
0: Powiedziałaś, można coś tam, ale dobra, udaję, że nie słyszę. Egzamin dojrzałości. Egzamin dojrzałości to inaczej?
1: Egzamin, który piszemy kończąc 18 lat lub troszkę więcej.
0: Dobrze, koronkowe w szufladzie z damską bielizną.
1: Wiesz, co noszę.
0: Raper, który zagra dzisiaj na Narodowym, to... No kto tam na tym Narodowym? Jak go opis? Nie Paluch akurat, no chyba, że jako gość wpadnie, ale nie wiem tego, nie mam pojęcia. No jakiś fajny raper, Mata, ale to ja już powiedziałem. Dobrze, słuchaj, no powiedzmy, że tam na początku była mała wpadeczka, ale uznajmy, że nie umyłem uszu i nie do końca słyszałem, więc eskowy kubek jest twój.
1: Ekstra, dziękuję bardzo.
0: Gratuluję. A do tego jeszcze dziewczyny z zespołu Lore teraz zagrają, zaśpiewają. Wszystko jedno, wszystko źle. Ale mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. 15.30 to Radio SK.

0: Anna na chlebie, ale Farben, Supergirl na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, razem wrzucamy na luz i wchodzimy w weekend. Wasze doniesienia z frontu tak zwanego, albo pracowego, albo już weekendowego, mile widziane na Messengerze SK. No i tutaj Tomek się odezwał z głosówką Superboy, który odlicza do końca pracy i do wyjścia z biura.
1: Na chwilę obecną zostałem sam w biurze, bo wszyscy już skończyli. Jest mi trochę smutno, ale leci SK, to najważniejsze. Także miłego weekendu życzę, trzymajcie się.
0: Podejrzewam, że jesteś trochę w podobnej sytuacji do mnie, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Rodziny i wiele firm ogłosiło, że można wyjść z pracy wcześniej, na przykład u nas 2 godziny wcześniej można się było urwać, jeżeli ma się dzieci, no po to, żeby mieć czas dla rodziny, więcej tego czasu. A ja nie mam dzieci, więc siedzę. No i pewnie Tomek podobnie. I teraz pytanie, czy jesteśmy z tego powodu szczęśliwsi, czy jednak jesteśmy trochę frajerami? No mówią, że najlepiej na zdjęciach się wychodzi z rodziną, ale w tym wypadku to jednak z rodziną to najszybciej się wychodzi z pracy. Pozdrówcie swoje dzieciaki i poświęćcie im trochę czasu. Obejmuję noce już za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta, nowoczesna architektura, świetne układy, bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako pisto 8B przez 500.

0: Naszego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czeka Cię mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki. Koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja Hadle Szklarskie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
3: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: czy Hit Magnetic przyciąga was do radia? No to się w sumie okaże dzisiaj po 18, kiedy Michał Sobkowski odpali gorącą 20. Można głosować na SKPL cały czas oczywiście. To Balsa na naszej antenie przed 16. Czytam, że niebawem koło Ziemi bardzo blisko przeleci asteroida 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. To jest jak na kosmos naprawdę rzut beretem. Tak mówią naukowcy, ale uspokajają. Kosmiczna historia nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia, także bać się nie musimy. Ale jakby co, to ta asteroida przeleci koło Ziemi w poniedziałek dopiero. Także w poniedziałek to już może. Najważniejsze, że nie w weekend, prawda? Tak na wszelki wypadek. Gorzej, bo pewnie weekend przeleci szybko jak asteroida.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
5: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt S.A. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest

0: Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: W Rzeszowie postoicie na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo ronda Powitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kurolnia. I przypominamy, od niedzieli zamknięty będzie parking na Podpromiu. Powodem organizacja kulturaliów, co w pogodzie cały czas niewykluczone burze, w nocy 10 na plusie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie na Dolnym Śląsku. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w Wielkopolsce. Więcej o tym za godzinę. Dwie osoby porażone piorunem na Giewoncie. Trwa akcja ratunkowa, o czym z Zakopanego Łukasz Bobek.
3: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
2: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 13 województwach. Gigantyczne problemy na kolei, kilkudziesięciominutowe opóźnienia mają pociągi Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym wypadku na odcinku Ropczyce-Dębica. Chodzi o składy z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina.
4: Służby na miejscu działają, prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
2: Mówiła Dorota Szalacha z PKP PLK, a szczegóły dotyczące opóźnień pociągów znajdziecie na portalu pasażera. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Jak pisze dziennik Mundo Deportivo, Polak dostał od Barcelony propozycję przedłużenia umowy. Jest jednak sporo ale. Po pierwsze obniżka zarobków, a po drugie rola zmiennika. Gazeta donosi, że Lewandowski czeka na rozmowę z trenerem, a dziennikarze spekulują, że Polak może przenieść się do Stanów Zjednoczonych albo do Arabii Saudyjskiej.
5: SK Rzeszów. Sport.
6: Jau Serkis, czas na kolejne sportowe emocje. Dziś piłkarze RS-owi Rzeszów zagrają mecze ze Stalą. Stalowa Wola w 32. kolejce ligowych zmagań. Rywale Pasów plasują się obecnie na 12. miejscu w tabeli. Rzeszowianie są oczko niżej. W tej chwili mają na koncie 10 zwycięstw, 9 remisów i 12 porażek. Czy tym razem uda im się zdobyć punkty dla drużyny? Przekonamy się. Mecze rusza dziś o 20. Żużlowe emocje wracają. W niedzielę ZKS Stal

zwycięstw, 9 remisów i 12 porażek. Czy tym razem uda im się zdobyć punkty dla drużyny? Przekonamy się. Mecz rusza dziś o 20. Żużlowe emocje wracają. W niedzielę ZKS Stal

0: Piątkowe popołudnie z Radiem SK już na dancefloorze. Confessions on a Dancefloor, kultowy album Madonny doczeka się niedługo kontynuacji, a to oczywiście Hang Up, cały czas na czasie. Bez was to się, słuchajcie, nie uda. Bez was się nie udadzą nasze rapsy, które co piątek robimy z Kasią Węsierską na antenie. Najpierw my zaczynamy, potem wy rapujecie o swoich planach na weekend. Tak naprawdę nawet te najbardziej prozaiczne plany można wyrapować i się nimi pochwalić na antenie Radia SK, do czego zachęcam. Bez was się to nie uda, bo ja dzisiaj jestem solo, więc potrzebuję waszego wsparcia. Czyli tak, ja teraz zaczynam, opowiadam o swoich planach, a potem wyjdziecie w moje ślady, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK, ja to miksuję i za chwilę leci w świat. Idealny to będzie bifor przed koncertem Maty na Narodowym. No dobra, to próbujemy. Może nas Mata zaprosi potem, jak dobrze nam pójdzie. To ja zaczynam. Weekend prawie wolny, więc będzie wspaniale. Spanko, siłka, spacer i kciuki za Ale. Bo oczywiście jutro finał Eurowizji, więc go girl Ala Szemplińska, trzymamy kciuki za Prey, a ja trzymam kciuki za was, żebyście teraz nagrali swoje rapsy a cappella na Messengerze Eski. Czekam i puszczam za chwilę.
1: Radio Eska. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła. W Radio Eska. W każdy piątek od 20.
3: Eska. Remix.
2: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
11: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
12: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
13: A jak to wpływa na państwa codzienność?
12: Ciągle coś się nie domyka.
11: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
13: Proszę pana, bo tam są drzwi.
14: Polskone Porta Dere Ercato.
15: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
16: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
21: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
24: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Na
0: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: SK.

0: Hurricane w Radiu SK, hura, zaczynamy weekend i to jeszcze razem z wami, bo już teraz odpalamy Raps. Prawdziwy huragan na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o głosówki. Wybrałem dwie osoby, których plany za chwilę na antenie Eski się pojawią. No dobra, no to w takim razie nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Ja wspominałem co nieco o tym, że między innymi spacer jakiś w ten weekend planuję. Trzeba się trochę ruszać. A co na to Borys?
1: Sobie spacerujcie, niech was bolą nogi. Weekend się zaczyna, a ja nic nie będę robił.
0: W sumie to brzmi jak całkiem dobry plan na weekend. No to może jeszcze Justyna w takim razie.
2: A ja w weekend się pakuję, bo do Turcji wylatuję. Drinek wleci, słonko zgrzeje, a mój portfel spustoszeje.
0: Pięknie, oj, tam zawsze mówię, że pieniądze wrócą, a czas na podróże nie, więc leć i baw się doskonale. Tylko zastanawiam się cały czas, dlaczego nikt z was nie rapował o porządkach, zakupach, o tym, że trzeba dziećmi się zająć. Macie naprawdę fantastyczne plany na ten weekend, no tylko wam pozazdrościć. Sobry Potential już teraz w Esce.

0: Tu Radio SK, tu Hanczak, wrzucamy razem na lusy w piątkowe popołudnie, jak to dobrze brzmi od razu, prawda? Rihanna, Only Girl in the World już praktycznie za nami, za chwilę między innymi Kungs, ale też nowość od Kygo. Parę chwil temu nasza słuchaczka rapowała o tym, że leci do Turcji i że jej portfel zubożeje. Można polecieć gdzieś za darmo i w ogóle nic nie wydać, bo za wszystko zapłaci Radio SK. Na tym polega odlot ściśle tajny. Jedyny problem, a w sumie to nawet cała zabawa polega na tym, że nie wiecie dokąd polecicie. Jedynie wiecie kiedy, w ostatni weekend maja, z kim, Jankesem, Kamą i Wiktorem. No ale właśnie, dokąd? Oto jest pytanie i zagadka. No ale Michał, nasz słuchacz, już wie od dzisiejszego poranka, że leci.
1: Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
2: Yeah! Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
1: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: Michał leci z nami i ze swoim kumplem. Oczywiście wy możecie dołączyć już w przyszłym tygodniu do tej ekipy. Zapraszamy. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko przez aplikację Radia SK, a więc ściągajcie apkę na swoje smartfony. Radio
3: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
16: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
17: A w tobie?
16: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
18: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
19: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze.

loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33, załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii do

0: Dużo nowej muzyki mamy dla was w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Save My Love to nowość od Kygo, Khalida i Griffina. To przed 17 tuż wam gram. Po 17 oczywiście kolejnych nowości nie zabraknie, a że w ten weekend mamy Noc Muzeów i w wielu miejscach rzeczywiście będzie można pozwiedzać, to ja muszę chyba zajrzeć do swojej kuchennej szafki. Tam ostatnio w ogóle znalazłem makaron z czasów pandemicznych jeszcze. Jestem ciekawy, czy u was w domu jest jakieś miejsce do zwiedzania. Gdyby Noc Muzeów miała się odbyć u was w domu, to gdzie byście mnie zabrali? Głosówki na Messengerze Eski przyjmuję.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl.

0: Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
3: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
11: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Chopina, Targowej i na Ruszewicza w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Przypominamy, że bus pasy obowiązują jeszcze do 17.30. Co w pogodzie? Cały czas burze. Niewykluczone są ostrzeżenia IMGW. W nocy 10 na plusie, jutro 16.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lublinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie.
13: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
12: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany od środy. Miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Na swoim koncie ma blisko 340 tysięcy złotych, poza tym jest właścicielem jednego mieszkania i współwłaścicielem drugiego. Tak w oświadczeniu majątkowym zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Sąd Najwyższy opublikował właśnie dokument, a znajdziemy w nim też informacje o blisko 200 tysiącach złotych kredytu hipotecznego do spłaty. Z tytułu 800+, Karol Nawrocki pobrał rok temu prawie 20 tysięcy złotych. Studenci przejęli miasto w Krakowie. Oficjalnie zaczynają się juwenalia. Otworzył je Korowód, który w tym roku wrócił w swoim wielkim finale na rynek główny.
14: Za kogo jesteście przebrani?
15: Jesteśmy przebrani za hiszpańską inkwizycję!
16: Jesteśmy przebrani za legion rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
17: Jedno auto niestety nam trochę porzewiało, trochę są dziury, ale się dobrze trzyma.
12: No i juwenalia swój początek miały właśnie w Krakowie, już w XV wieku. Obchodzono tam święto studentów.
1: SK Rzeszów News.
11: Jał Serkis. Ciąg dalszy sporu o budowę ekspresowej 19 do Maradze Krosno. Most Ostal, wykonawca drogi, stwierdził, że pismo GDDKiA o zerwaniu kontraktu jest bezskuteczne. Sama spółka 2 kwietnia odstąpiła od umowy. Wtedy podawano, że powodem decyzji były nieprzewidziane warunki gruntowe oraz konieczność zmiany projektu po decyzji RDOŚ. Przypomnijmy, GDDKiA zapowiedziała już nowy przetarg. Niewykluczone, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. W przyszłym tygodniu poznamy listę wszystkich zaakceptowanych projektów rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie rusza 20 maja.
18: Wrzuć na luz.
19: Wrzuć na luz.
18: Wrzuć na luz.
19: Na luz.
20: Dwie po 17. Kasia Męsierska zawsze mówi, że to jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia, chociaż jak słychać było studentów przed chwilą, którzy zaczęli juwenalia, to oni mają cały czas teraz godziny szczęścia. Skończy się, jak przyjdzie sesja. Wtedy sobie pogadamy. Bawcie się doskonale. Hanczak z tej strony, wrzucamy na luz, zaczynamy weekend. I Ben Benson Boone przed nami.

0: Tak, tak, tak, wyciągnąłem swojego starego Discmana i się okazało, że cały czas Born to Make You Happy od Britney Spears jest na czasie, prawda? 16 minut po 17. No w sumie to trochę o mnie, bo ja też się urodziłem po to, żeby dawać wam dużo uśmiechu i szczęścia. Mam nadzieję, że to się udaje. W ten weekend noc muzeów w wielu miejscach, więc ja was pytam, czy możemy coś pozwiedzać bez wychodzenia z waszego domu? Czyli co tak naprawdę przypomina muzeum u was? I Konrad się odezwał na Messengerze Eski.
1: Jak do mnie byś przyszedł, to tylko do szafy zapraszam. Tam jest wszystko, czego potrzebujesz.
0: No właśnie, szafa to jak wejście do Narni. Poza tym wiadomo, prawda panowie, każdy z nas ma takie gadki sentymentalne, które pamiętają różne epoki, różne randki i to naprawdę jest czasami eksponat.

Właśnie, szafa to jak wejście do Narnii. Poza tym wiadomo, prawda panowie, każdy z nas ma takie gadki sentymentalne, które pamiętają różne epoki, różne randki i to naprawdę jest czasami eksponat.

0: być u mnie, to zabrałabym Was do piwnicy. Tam znaleźlibyśmy na pewno różne przekroje i antyczne, i ze sztuki nowoczesnej. Piwnica nadal czeka na to, aby się uporządkować po naszych remontach.
1: Kusisz, ale jednak ja pamiętam to, co zawsze mi powtarzano w domu, żebym nigdy nie dał się zaprosić do żadnej piwnicy. Nawet jeżeli ktoś mi chce pokazać tam małe kotki. Imagine Dragons, Believer, za chwilę.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
3: I po reklamie.

0: 17.30 na zegarkach. Mam nadzieję, że większość z was po pracy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Będzie teraz o pani, która pracuje bardzo ciężko nad swoim nowym albumem. Kojarzycie Gracie Abrams? No i na pewno kojarzycie z hitu That's So True. No i teraz ta właśnie pani o tym bardzo przyjemnym, delikatnym głosie powraca, bo zapowiada nowy album piosenką Hit The Wall, a że w Radiu SK wszystkie hity się zaczynają, no to oczywiście gramy premierowo już teraz. Po ciężkim tygodniu Hit The Wall wleci jak złoto, mówię wam.

0: Bardzo dobre muzyczne wprowadzenie w weekend. International Love już praktycznie za nami. Za chwilę Think About Us od Sonny'ego Fodery i APT, APT od Rose i Bruno Marsa. 17.37. Przed nami też Noc Muzeów. Zachęcam do tego, żeby oczywiście korzystać z różnej oferty instytucji, galerii, muzeów itd., itd. Ale też was zachęcam do tego, żebyście mnie zaprosili i innych słuchaczy. Gdyby w waszym domu miało powstać jakieś muzeum, to konkretnie czego i w jakim miejscu? I teraz mi się wydaje, że nasz słuchacz zaprasza nas do swojego penthouse'u.
1: Cześć Hańczak, tu Artur.
0: Cześć Artur, dawaj.
1: Zapraszam cię do mojego pokoju, gdzie posiadam 36 konsol, pełno filmów, około 100, pełno planszówek. Jest co oglądać.
0: I to się nazywa prawdziwy pokój zabaw, lepszy niż u Greya.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.

0: Zacznijmy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Zapraszamy. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media.

0: Dobra, powiem trochę szczerze, że no jestem trochę obrażony na Oliwię Rodrigo, że nie ogłosiła koncertu w Polsce, ale nowy hit dobry, Drop Dead, grany na antenie Radia SK. Może jeszcze Oliwia się poprawi i do nas przyjedzie. 5 minut do 18, mam dla was dwie wiadomości, dobre. Jedną taką większą dobrą, a drugą taką węższą i mniejszą. Ta większa to jest taka, że dzisiaj koncert Maty na PGE Narodowym, The Best of Mata, i że ostatnie bilety od Matiego Fuczyło i Radia SK do wzięcia przed Stadionem Narodowym. Mati tam na was gdzieś czeka, także polujcie na niego i te bilety od niego odbierajcie. To ta pierwsza dobra wiadomość, a druga jest od Przemka, który napisał, że pojechał zmienić opony do firmy pod Tarnowem i zmienili mu te opony bez kolejki przed chwilą w 7 minut i Przemek bardzo prosił, żebym tę firmę całą pozdrowił bardzo serdecznie, bo SK tam gra. Ale oni się z tymi oponami uwinęli. Super. Szkoda, że mojej oponki tak szybko nie mogą zmienić, zabrać. Michu Sobkowski, bez oponki, z gorącą dwudziestką, za chwilę. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że Twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
12: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
13: Stacja kontroli pojazdów EcoAut.

0: W Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. Eko Auto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163. www.ekoautosc.pl.
1: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W regionie cały czas obowiązują ostrzeżenia. Chodzi o burzę. Uważajcie, w noc na termometrach 10 na plusie, jutro około 16 kresek. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego, na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie czterech aut na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana i tak może być przez kilka godzin. Jedna osoba w szpitalu, cztery zeszły ze szczytu o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna na Giewoncie.
8: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Spadła kilka metrów w rejonie kopuły.
7: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Alerty z powodu burz obowiązują dziś w 13 województwach.
9: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
7: Robert Lewandowski o krok od podjęcia decyzji o sportowej przyszłości, donoszą hiszpańskie media i dodają, że Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii. Może przenieść się do Stanów Zjednoczonych albo Arabii Saudyjskiej. Dlatego niedzielny mecz z Betisem Sevilla może być ostatnim spotkaniem Lewego na Camp Nou. Dziś początek 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lada moment Zagłębie Lubin będzie podejmować Pogoń Szczecin. O 20.30 rozpocznie się z kolei mecz Korony Kielce z Widzewem Łódź.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK Rzeszów. News.
6: Jał Serkis. Podkarpacki ZUS przypomina, zmieniły się zasady kontroli L4. Nowe przepisy rozszerzają uprawnienia kontrolerów i precyzują, co wolno, a czego nie wolno robić na zwolnieniu lekarskim, wyjaśnia Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS.
11: Na zwolnieniu nie można pracować zarobkowo, nie można też podejmować aktywności, które utrudniają lub wydłużają leczenie czy rekonwalescencję.
6: W pierwszym kwartale prawo do zasiłku utraciło 84 mieszkańców Podkarpacia. 4 miliony złotych przeznaczył Rzeszów na staże dla uczniów szkół zawodowych. Chodzi o 12 placówek z terenu miasta.
10: Gorąca dwudziestka.
12: A czemu nie, słuchajcie? Jeśli ktoś ma ułańską fantazję, w tej chwili, nie wiem, wsiąść w auto albo w jakiś helikopter albo samolot i wylądować w okolicach PGE Narodowego, znaleźć Matiego Fuczyło i zgarnąć ostatnie, turbo ostatnie zaproszenia na koncert Maty, który dziś startuje o godzinie 20, to można, bo Mati Fuczyło pod PGE Narodowym jest, mam nadzieję, że uda nam się z nim połączyć. To jest bardzo dobry pomysł na pewno. Może nie, żeby teraz wsiadać w helikopter i lecieć pod PGE Narodowy, jeśli ktoś na przykład nie ma zbyt dużo pieniędzy, ale bardzo dobry pomysł na to, żeby spędzić ze mną najbliższe 2 godziny, bo to będzie gorąca 20 Radia SK, 20 waszych ulubionych numerów i sporo premier. Premiera na początek i teraz to jest sytuacja niezwykle skomplikowana, bo jak przychodzą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial, to zawsze dostajemy jakieś piosenki. I one mają różne nazwy. Official Anthem, czyli oficjalny hymn. Official Song, czyli oficjalna piosenka. Track from Official Soundtrack, czyli piosenka z soundtracku. A w 2014 roku w Brazylii, słuchajcie, było jeszcze Official Mascot Song, czyli oficjalna piosenka maskotki. Tatu, bo De Bola, tak to się nazywało. W 2006 roku w Niemczech i w 2010 roku te oficjalne rzeczy, to maczała w nich swoje paluszki i swój głos Shakira i okazuje się, że można to też zrobić w 2026 roku, bo to właśnie Shakira i Burna Boy nagrali numer Die Die i to jest official song Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie, które startują już niedługo. Ten numer startuje już teraz. Michał Sobkowski, witajcie.
10: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Cztery nowości dzisiaj w zestawieniu, moi drodzy. Oto jedna z nich, najniżej notowana, Bausa i Magnetic. Witamy wśród 20 najfajniejszych numerów w Polsce na miejscu 19. Wcześniej Eben i Hollow, spadek z 12. Na 18 będzie kolejna nowość, ale najpierw duet, który wraca do studia po 13 latach. Dokładnie 13 lat temu nagrali razem Mind of a Stoner. MGK, a wtedy to jako Machine Gun Kelly, MGK i Wiz Khalifa już teraz z numerem Girl Next Door. Jak panowie twierdzą, wakacje w tym roku zaczynają się szybciej. Sprawdźmy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Don't Say That, to jest spadek z 15 na 17, czyli minimalnie w dół, to Rule, a wcześniej Another i 54 Ultra, czyli Talk To You, czyli druga z czterech dzisiejszych nowości w gorącej 20 Radia SK. A któż to miał wczoraj urodzinki? No kto? W dodatku 30. Martin Garrix, szanowni państwo, i Martin Garrix dostał prezent. W sumie to nam go dał i to w taki opóźniony prezent o lat 12, bo okazuje się, że ten numer powstał 12 lat temu. Jak wspomina współtwórca, czyli Ed Sheeran, ja i Martin stworzyliśmy Repeat It 12 lat temu, po tym jak zaprzyjaźniliśmy się podczas jednego wieczoru w Amsterdamie. O, Amsterdam jest magiczny. O czym będzie można przekonać się na naszym Instagramie, o czym przekonają się nasze słuchaczki i Kama, bo pamiętajcie, że Harry Styles w ten weekend w Amsterdamie i nasi słuchacze, których tam wysyłamy, też tam będą i będą relacje. No i oczywiście na Instagramie będzie można poczuć chociaż odrobinę tego, co działo się podczas, co będzie się działo podczas koncertu Harry'ego Stylesa. Ale wracając, ten numer powstał, słuchajcie, 12 lat temu. Mało tego, on już nawet był grany przez Garrixa, między innymi na Ultra Music Festivalu w 2015 roku. Ale ten numer nigdy nie wyszedł. Podobno są tam ptaszki, śpiewają i w ogóle, że wytwórnie się nie mogły między sobą dogadać. Ale w końcu, jeżeli to jest prawda, się dogadały i ten numer ujrzał światło dzienne. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ptaszki ćwierkają, nie śpiewają.

0: strefa nowości w gorącej 20 Radia SK, miejsce 15 Jazzy Candy Nights, oczko niżej, czyli na 16, to już w sumie czwarta z tych dzisiejszych nowości, czyli ostatnia, w sensie, no nie ostatnia, bo ona była w środku, ale tak mówię dziwnie, no Huba i Kuba w każdym razie, stygnie lato. Nie stygnie gorąca 20, wciąż jest bardzo gorąca i za chwilę będzie miejsce 14. Tutaj spadek z pierwszej dziesiątki, konkretnie z 9, to Gibbs i Win, to już za chwilę.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Legenda.
3: Powróciła.
5: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
8: Premiera TVN. Czy da się schakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan. Super ceny.
9: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja.

0: świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie Muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat, Krakowska 20.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Skocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
5: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
4: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
5: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
4: Miam!
6: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
9: I po reklamie.

0: SK Rzeszów 14.
1: W moich żyłach już nie

Wszyscy! Bo czas na kolejną premierę. Gips i Win na miejscu 14, a przed miejscem 13 taka właśnie premiera James Hype, który dzisiaj, szanowni państwo, przejmie kontrolę nad anteną Radia SK. W sensie to już jutro, bo to będzie dokładnie od północy. No bo tak, bo SK Live Remix wróciło, chyba nie muszę przypominać, a jeśli muszę, to przypominam, po godzinie 20 naprawdę 2 godziny dobrze zmiksowanych hitów, o 22 kultowe Estate of Trance, później o 23 Lost Frequencies, później właśnie James Hype, później Robin Schulz i jeszcze Estate of Trance, część druga od godziny 2. Więc jeśli macie ochotę na EDM-ową, taneczną ucztę, no to w takim razie koniecznie musicie być z nami i z SK Live Remix, który startuje punktualnie o godzinie 20. A ten sam James Hype wydał numer, który zatytułował Serotonin. Gdyby to było Serotonin, to bym przetłumaczył jako serotoninę. Ale że jest to Serotonin, to nie mogę tego przetłumaczyć jako serotoninę. Ktoś się pomylił? No, dobra, ktoś powie, że ja się czepiam. A nie chcę się czepiać, tylko chcę grać. James Hype, szanowni państwo, premierowo. Serotonin.

0: No inaczej nie mogłem tego spotkania z tobą, Mati, zacząć, no.
1: Halo,
0: dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry. Meldujemy się ze Stadionu Narodowego.
0: Dokładnie. I to jest wyjątkowy dzień, wyjątkowy weekend w ogóle, jeśli chodzi o Matę, bo o nim mowa oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. Dziś pierwszy koncert z jego dwudniowego tournée w Warszawie, można powiedzieć, bo faktycznie dziś The Best Of i dzisiaj dzieją się tutaj rzeczy piękne, bo my jako Radio SK jesteśmy i spełniamy marzenia. Było tutaj sporo osób, które nie miało biletów, a my bilety mamy i rozdajemy. I mam tutaj obok siebie dziewczynę, która chciałaby zgarnąć takie bilety. Cześć, jak masz na imię? Marysia chciałaby zgarnąć bilety, powiedz... Jak to jest? Czy jutro też planujesz tutaj być na koncercie?
3: No ogólnie planuję, ale jeszcze nie mam biletu, więc będę musiała albo kupić od kogoś, albo może też...
2: Albo pogadać z nami właśnie w takim razie. Widzicie, bo to jest tak, że my jako Radio SK lubimy spełniać marzenia. Marysia, zrobimy teraz tak. Ulubiony kawałek Maty.
3: Boże, aktualnie chyba Padła Prohibicja, albo znowu Kiskam.
2: No to pięknie, Kiskam jest bardzo dobry, bo tam jest to o Radiu SK. Więc Marysia, w takim razie, uwaga, dokonuję przekazania dwóch biletów na koncert na płytę PG Narodowy Mata. Pięknie, piąteczkę jeszcze z tobą zbiję. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: No i pięknie, Michu, pozdrawiam cię serdecznie i żałuj, że ciebie tu nie ma.
0: Może będę, może się uda. W helikopter wsiadam zaraz po gorącej 20. Wielkie dzięki Mati Fuczyło, moi drodzy, PGE Narodowy. Zasypywaliśmy was przez ostatnie 2 tygodnie biletami na ten koncert. No to czas, żeby on się wydarzył. 12 Millie Golding, Don't Want Your Love. Two ships in the night,

0: chce wrócić do tamtych chwil. Pewnie chce też wrócić do górnej dziesiątki, gorącej dwudziestki Radia SK, bo dziś to jest miejsce 11 z 6. Wiktor Waligura i 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School. Przed nami pierwsza dziesiątka, w niej między innymi Mr. Know It All, zeszłotygodniowa nowość. Beauty and the Beat, zeszłotygodniowa nowość po kilkunastu latach niebytu na antenie Radia SK. Zeszłotygodniowa nowość, czyli męskie granie orkiestra. Będzie też Dracula w remiksie, Alex Warren, Dawid Podsiadło. Zostańcie ze mną.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
10: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
11: Okej, okay, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
11: Pan Wiking.
13: Gdy

0: salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
3: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
6: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
5: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
6: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
9: Rzeszów na czasie.
10: Michał Serkis. To propozycja dla wszystkich łakomczuchów. Przed galerią Nowy Świat w Rzeszowie zaparkowały food trucki. Spróbujecie potraw kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej. Ale to nie wszystko, zapowiada Izabela Skoczek ze Street Food Polska.
11: Dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnego dmuchańca. W sobotę od godziny 16:00 pokaz kulinarny Jakuba Antoniszaka. A po pokazie oczywiście zapraszamy na degustację.
10: Food trucki i atrakcje towarzyszące będą dostępne do niedzieli do godziny 19:00.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
12: SK. SK.
13: Gorąca 20.
14: Radia SK.
15: Dobra, bo tu gorąca 20 stygnie, trzeba grać. Na 19 w tej dolnej dziesiątce Bausa i Magnetic, premiera, przepraszam, nie premiera, tylko nowość. Na 18 też nowość, Another i 54 Ultra, czyli Talk to You. Na 16 nowość Kuba i Kuba stygnie, na to na 15 Jazzy Can't Deny. Po zanotowaniem rekordowe Kungs i Galaxy, rekordowe, by było naprawdę z nami bardzo długo i bardzo długo było bardzo wysoko. Metzner i Gotham, tak samo jak Fast Cars, Superstars, Christian Marki i Somber, Homewrecker, poza gorącą 20 Radia SK. Pierwsza dziesiątka, gramy, nie czekamy, z czwartego na to 10. Andy Dust i Harris, czyli Zokaria, czyli Michu Sapkowski, czyli witajcie i zapraszam. Gorąca.

0: się wszyscy.
1: Chodzi mi Gotye i Somebody That I Used To Know przy okazji tego numeru, no. No ale to bardzo dobrze, że chodzi i wam też chodzi po głowie, a nawet biega chyba, bo wskakuje z 17 po rozbiegu, z 17 na 9 zeszłotygodniowa nowość w gorącej 20. Teddy Swims i Mr. Know It All. Simon Cowell to jest naprawdę magiczna postać, jeśli chodzi o rynek muzyczny, przemysł muzyczny, bo to prawdziwie

Bandy Fabryka, jeśli chodzi właśnie o zespoły i artystów, którzy później robią niesamowitą karierę. I teraz na tapecie jest formacja December 10. To jest brytyjska formacja, w sensie, żeby dokładnym być, to angielsko-irlandzka. I tam jest tak, jest Cruz, Danny, Henrik, John, Josh, Nicholas i Sean i mają hita. I ja tego hita zagram. Infinity 1, 2, 3 premierowo.

Ten to jest brytyjska formacja, w sensie, żeby dokładnym być, to angielsko-irlandzka i tam jest tak, jest Cruz, Danny, Henrik, John, Josh, Nicholas i Sean i mają hita. I ja tego hita zagram. Infinity 1, 2, 3 premierowo.

0: To jest miejsce numer 7 gorącej 20 Radia SK. Spadek z 3, Dawid Podsiadło i Sezon. Wcześniej też spadek z 5 na 8, Thomas Gray i Rumors. Przypomnę, po godzinie 20 SK Live Remix. Jeśli macie ochotę na dobre taneczne brzmienia, EDM-owe granie, no to obiecuję, że najpierw przez 2 godziny będzie naprawdę dobrze zmiksowane takie eskowe granie, a później od 22 między innymi Armin van Buuren i tak do późnych godzin nocnych, a może nawet do wczesnych rannych, jak to woli. Przypomnę, że cały czas w naszej eskowej apce, którą można za darmo pobrać, jest stream Esko Live Remix, więc nie musicie nawet czekać do tej 20, ani do 22, tylko można sobie rzeczywiście coś już teraz zapodać. Poniekąd a propos, Sam Feld, doskonale znany DJ i producent pochodzący z Holandii, Easy Bizu i Norma Jean Martin, Into the Stars, premierowo już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Kilkanaście minut temu Magda na SK Messengerze napisała: Kiedy będzie Leon i Marcos i Martinus? Jestem pół dnia na słuchawkach i czekam, Niech chłopaki się dalej rozwijają, bo to może być dobry hit na lato, tak napisała. No to było przed chwilą, no. Moonlight, Leon i Marcos and Martinus i wiecie co? To może być dobry hit na lato. Ja się z Magdą zgadzam. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Będzie jeszcze jedna premiera na pewno, ale wcześniej miejsce czwarte. Po krótkiej przerwie z pierwszego na czwarte Bebe Rexha, Faithless i New Religion. Za chwilę.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK. Każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
10: Wyobraź sobie suwak.

0: który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Masz

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Chcesz być Sigmą? Chodzić do glamour szkoły? Jeśli tak, przyjdź do Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
6: U nas nie ma żadnych bambików. Nasza szkoła ma tyle kierunków, że nawet pudzian ich nie uciągnie. Nasi nauczyciele to same gigaczady.
7: Mamy najnowsze Centrum Kształcenia Umiejętności na Skibidi poziomie. Cała szkoła ma wyposażenie na mega levelu.
8: Słuchaj, bratku, to miejsce jest zbyt sztos, żeby o nim opowiedzieć w tak krótkim czasie, więc pokaż, że jesteś szefem i obczaj to sam.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: I po reklamie.

0: W zeszłym tygodniu na pierwszym, dziś na czwartym, Bibi Rexha, Faithless in Your Religion. Czy państwo kojarzą ten numer? Jasne, że kojarzą, przynajmniej w pewnej części, w sensie pewna część z was. To Dotan oczywiście i kawałek zatytułowany Nam Dotan wraca i premierowo gram wam już teraz jego numer Let You Go.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: To jest niesamowite, że Beauty and the Beat na podium gorącej dwudziestki. Niesamowita sprawa również na miejscu pierwszym, z 14 na pierwsze. Też nowość z zeszłego tygodnia. Męskie granie Orkiestra 2026. Czyli Zalia, czyli Igor Herbut, czyli Vito Bambino. Nareszcie!
1: SK Rzeszów. To jest najpopularniejszy hit w Polsce. Ja się

0: na to wiem.
1: Nareszcie na szczycie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w gorącej 20. Radia Jaska na miejscu pierwszym. Na trzecim Taylor Swift, Elizabeth Taylor z 7. Z 11. na drugie nowość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Co to jest za nowość, która ma kilkanaście lat? No i z 14. na pierwsze też zeszłotygodniowa nowość, Męski Granie Orkiestra 2026, czyli nareszcie. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, dobrego weekendu, za chwilę SK Live Remix. SC. Radio
2: SK. Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Zabawę zawsze jest marzeń.
9: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
11: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Alltense. 10% rabatu na wszystkie produkty Alltense, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Serdecznie zapraszam do nowo otwartej strzelnicy powiatu rzeszowskiego, znajdującej się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów Dworzysko przy ulicy Biznesowej 15. To najnowocześniejszy obiekt w Polsce ze strefą do strzelań dynamicznych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Powiat Rzeszowski dba o bezpieczeństwo. Do zobaczenia na strzelnicy. Waldemar Pijar, sekretarz powiatu rzeszowskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
5: Rzeszów na czasie.
6: Michał Userkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają uczestnikom wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który odbędzie się 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gut.
7: Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, między innymi przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe, dużo czołgania się.
6: Planie także bieg dla dzieci oraz tor sprawnościowy dla strażaków.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
8: To jest Escalade Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Macie. Reklama.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
4: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
5: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
6: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
7: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historii.

0: tematyczne i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja Hadle Szklarskie. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
1: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Alltense. 10% rabatu na wszystkie produkty Alltense, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów. Ulica Armii Krajowej 4A. Galeria Dexa. Do zobaczenia.
0: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja Hadle Szklarskie.
2: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Ale jako Pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
5: Rzeszów na czasie.
6: Michał Serchis. Od lokalnej historii aż po ciekawostki ze świata astronomii. Jutro rusza Noc Muzeów, a o tym, co przygotował dla Was Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, mówi Alina Bosak z placówki.
7: To, co chyba nas wyróżnia, to koncert, który planujemy pod niebem. Ustawimy stoły, dzieci otrzymają koperty, znaczki oraz farby pisaki, żeby zająć się sztuką mail artu. Dużym powodzeniem będą się cieszyć rzeczy, które będą dziać się na pierwszym piętrze. Tam ustawimy mobilne planetarium.
6: To wszystko jutro od 19.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.

0: z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
3: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości. Bożena kochała kwiaty i rozwinęła swoją pasję.

0: W ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja Hadle Szklarskie.
6: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
10: I po reklamie.
11: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: się. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa. Strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
2: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez

Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako PIS 108B przez

0: szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
2: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
4: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
3: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
4: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
3: Miam!
5: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat.

0: BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
5: For all the best

0: do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
3: To nie weekend jest. To Twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
4: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości, bo

0: realizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
2: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

0: Reklama.
1: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.

0: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis.

0: 20% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Wiadomo, że niskie ceny.

0: Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
3: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
2: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
3: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
2: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
4: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
5: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
9: I po reklamie.
10: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Eskalive Remix.

it's fun, if it's so, if it's fun, if it's so, if it's fun, if it's so.